0: hasło tegorocznego festiwalu to złożoność i to jest takie hasło, które pozwala nam sięgnąć nie tylko do fizyki i tej w mikroskali, i tej w makroskali, nie tylko do biologii, choćby w kontekście teorii ewolucji, nie tylko do nauk kognitywnych, czyli próby odpowiedzi na pytanie, czym jest umysł, skąd się wziął i dlaczego tak niezwykłe rzeczy z pomocą tego narzędzia potrafimy zrobić, ale także na przykład do nauk społecznych możemy zadać pytanie o to, czemu społeczeństwa zachowują się tak, a nie inaczej. Złożoność jest pojęciem, które jak w soczewce pokazuje, że nauka to nie są oddzielone od siebie dyscypliny, ale to jest system naczyń połączonych. Nie da się dzisiaj robić poważnych odkryć w naukach społecznych, w naukach kognitywnych, na przykład bez wykorzystania wyrafinowanych narzędzi matematycznych. Te same narzędzia wykorzystywane są przez fizyków. To pokazuje, jak nauka jako nasza próba zrozumienia świata, choć na uniwersytetach mamy podział na wydziały, katedry, instytuty, to tak naprawdę jak nauka jest jedną wielką przygodą człowieka.
1: Wspomniał pan tu już dzisiaj o tym, że tak naprawdę my nie do końca rozumiemy, jak działa nasza własna inteligencja i nasz własny mózg. Teraz jeszcze będziemy pod presją technologii, której też nie rozumiemy. Czasem się wydaje, że jej twórcy też nie rozumieją, czyli sztucznej inteligencji. I jakoś musimy się dopasowywać z naszą głową do tego, co nam proponuje sztuczna inteligencja. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, pana zdaniem?
0: Proszę o następne pytanie.
1: Także filozoficznie.
0: Żartuję trochę oczywiście. To jest duże wyzwanie. Rzeczywiście nasze umysły skonstruowane są w ten sposób, przez setki tysięcy i miliony lat ewolucji, że my bardzo nie lubimy nowości, bardzo nie lubimy, jak pojawia się coś nowego, czego do końca nie rozumiemy. Wielkie modele językowe i uczenie maszynowe to jest ogromna zmiana w naszej rzeczywistości. Każdy, kto próbował zaangażować jakiegoś takiego agenta sztucznej inteligencji, jakiegoś czata na przykład, do tego, żeby podpowiedział mu, jak napisać list, albo wykorzystał takiego czata do tego, żeby zebrać i uporządkować jakieś informacje go interesujące, widzi, że to jest jakieś trochę tajemnicze. Nie wiadomo tak naprawdę, my znamy podstawowe zasady budowy takich modeli, ale do końca nie wiemy, co się tam w środku dzieje, żeby na wyjściu pojawiła się taka odpowiedź, jak się pojawia. I to wzbudza w nas pewien niepokój. Na to nakładają się inne niepokoje, które podsycane są w dyskursie publicznym, na przykład pod takim hasłem, że sztuczna inteligencja zwolni dużo ludzi z pracy, bo będzie za nich w dużo bardziej efektywny, szybki i tani sposób ich zadania wykonywać. Takie miejsca jak Copernicus Festival są po to, żeby w sposób zobiektywizowany i spokojny o tym rozmawiać. My nie stawiamy na krótkie, chwytliwe hasła, dlatego że one zwykle zbyt upraszczają złożoną rzeczywistość i powodują, że do szerokiej publiczności trafiają tak naprawdę niesprawdzone informacje. Żeby na serio odpowiedzieć na pytanie, co sztuczna inteligencja już zmieniła, czy co zmieni w naszym życiu, potrzeba więcej niż trzy krótkie zdania albo jeden nagłówek w gazecie. Dlatego też ja zaprzeczyłbym sam sobie, gdybym teraz coś więcej powiedział i spróbował udzielić odpowiedzi na pytanie, żeby podejść do tego na serio. Trzeba więcej czasu, spokoju i dystansu. I to właśnie, czyli ten spokój, racjonalną rozmowę i nieco więcej czasu oferujemy w trakcie Copernicus Festival.
1: To może jeszcze ostatnie pytanie, takie troszeczkę dotyczące samego festiwalu. Jak pan odbiera, jak pan ocenia rozwój tej imprezy? Bo to już jest trochę lat. Ta impreza się wpisała właściwie w taki intelektualny pejzaż Krakowa, nie tylko Krakowa. Ze względu na transmisje internetowe może być obserwowana skądkolwiek. Na jakim etapie jest Kopernikus Festiwal w tej chwili?
0: Nie, no zbliża się powoli, ale jeszcze nam parę lat zostało do pełnoletności. Co to będzie oznaczać, zobaczymy. Festiwal zmieniał się przez lata. Pierwsze edycje to oczywiście było uczenie się przez nas, organizatorów, tego, jak takie festiwale organizować. Od początku zakładaliśmy, że nie chcemy być typowym festiwalem popularyzującym naukę. Ja się kiedyś śmiałem, teraz się to zmieniło, ale kiedyś te festiwale polegały głównie na tym, że na jakimś dużym rynku stawiało się dużo namiotów, w tych namiotach wystawiały się wydziały różnych uczelni. To było ciekawe, było tam dużo, nie wiem, instrumentów naukowych, ludzi opowiadających, jak te badania naukowe się prowadzi, ale nie było przestrzeni dla dyskutowania tego, co w kontekście nauki wydaje mi się najważniejsze, czyli wielkich pytań ludzkości. Nauka oczywiście rozwiązuje małe, niewielkie, ale czasem bardzo ważne problemy, ale jeżeli weźmiemy ją jako całość, to ona pozwala nam odpowiadać na najważniejsze pytania, jakie możemy sobie postawić. Jak zbudowany jest świat, dlaczego ten świat postrzegamy tak, a nie inaczej. Jakie mechanizmy stoją za tym, na przykład, że jako ludzie jesteśmy w stanie tworzyć kulturę, sztukę, naukę. I od samego początku na to postawiliśmy, czyli nie na zbiór ciekawostek, tylko na festiwal, którego celem jest próba odpowiedzi na te wielkie pytania. Zmieniało się to przez lata. Był taki okres przedpandemiczny, w którym mieliśmy bardzo dużo widzów, bardzo dużo gości i też sporo wydarzeń, które pokazywały, jak nauka łączy się z innymi obszarami kultury, ze sztuką, z muzyką, a nawet ze sportem. Ten rok jest wyjątkowy, dlatego że bardzo rozszerzyliśmy formułę festiwalu. Oprócz tego, co dzieje się na scenie głównej, mamy wydarzenie, które określimy mianem branżowego, ale może być ciekawe dla wszystkich. Wraz z najważniejszymi agencjami przyznającymi granty naukowe, z European Research Council, z Narodowym Centrum Nauki oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy otrzymali granty, o tym, co to znaczy prowadzić przełomowe badania, jak wymyślać projekty naukowe, żeby one naprawdę zmieniały rzeczywistość, a nie były tylko kolejnym powtórzeniem czegoś, co już było. I to jest jedno rozszerzenie. Drugie, które testowaliśmy w latach ubiegłych, ale w innych terminach, to jest seria wydarzeń dla dzieci szkolnych, dla młodzieży. To się będzie odbywać na trzecim kampusie Uniwersytetu na Ruczaju, gdzie też będą się działy niezwykłe rzeczy. Od jakichś pokazów, eksperymentów, od prowadzenia dzieciaków przez meandry badań archeologicznych na przykład, jak współczesna archeologia wygląda, aż po plenerowe seanse filmowe z wprowadzeniem naukowym. Wydaje mi się, że będzie ciekawie.
2: Zaprasza jeden z twórców Kopernikus Festiwalu, profesor Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasińskim. Cały festiwal można również śledzić na żywo na platformie YouTube.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po drugiej, tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z
5: RMF Fitness. Złap ten rytm.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. I don't wanna dance to this.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the neck.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, jestem, zapraszam. Do Pragi przyleciał samolot z Ugandy, a na jego pokładzie amerykański lekarz z podejrzeniem kontaktu z wirusem Ebola. Tylko w ubiegłym roku utrzymanie biur poselskich kosztowało podatników około 100 milionów złotych. Jest wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. 7 lat temu zginęła w nim 8-osobowa rodzina. Na początek faktów o trzeciej, jednak ostrzeżenie dla kierowców w Opolskim. Nadal mamy utrudnienia na A4. Między węzłami Strzelce Opolskie i Kędzierzyn-Koźle ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło po północy, utrudnienia miały potrwać około 2 godzin, jednak trasa w kierunku Wrocławia wciąż jest tam zablokowana. Policja wprowadziła objazd przy zjeździe na Krajową 88. Amerykański lekarz z podejrzeniem kontaktu z wirusem Ebola trafił do izolacji w Pradze. Specjalny samolot przyleciał z Ugandy tuż przed północą, a pacjenta przywieziono do szpitala w ochronnym konwoju medycznym. Czeskie władze uspokajają, że mężczyzna nie ma objawów i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Przez 3 tygodnie będzie obserwowany w specjalistycznej klinice. Jeśli pojawią się symptomy zakażenia, próbki trafią do laboratorium w Berlinie. Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
2: Kacper zapoznał się z najnowszym raportem. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
3: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina. Do tragedii, przypomnijmy, doszło 7 lat temu. Wczoraj sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych. Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
4: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasady ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
5: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
4: Wyroku słuchali w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
2: Jest szansa, że przed wakacjami jeszcze uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu, a to bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
6: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
2: Mówił Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Zawsze w USA słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskich sił nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, że nie tylko było tak samo, ale lepiej, zapewniona na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłanka komentowała w ten sposób ostatnie decyzje Pentagonu dotyczące zmniejszenia liczby żołnierzy w Europie i opóźnienia w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce. To efekty nowej narodowej strategii Stanów Zjednoczonych.
7: Narodowa Strategia Bezpieczeństwa to jest taki dokument, który ujrzał świat na początku grudnia ubiegłego roku i tam było napisane bardzo wyraźnie, że jakby zmienia się perspektywa Ameryki na to, co się dzieje w Europie.
8: Myśmy wierzyli, że nam jeszcze więcej
7: to
8: dadzą.
7: Znaczy nie, ja powiem tak. Znaczy nigdy nie kupowałam narracji, żeby była jasność, że wystarczy wydać wystarczająco dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone nas obroniły, bo to są jakby dwie różne rzeczy. Jedna to jest kwestia polityki, interesów obronnych i tak dalej, a zupełnie inną kwestią są zakupy, które były nam oczywiście potrzebne. My do tej pory w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy więcej niż cały safe, tak na boku mówię. Ale tak, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, później w myśl za tym Strategia Obrony, tam było jasno powiedziane, że się zmienia myślenie Stanów Zjednoczonych i Indo-Pacyfik będzie ważniejszy niż Europa i nastąpi ograniczenie obecności amerykańskiej w Europie.
8: Tylko nie zakładaliśmy, że kongres, będzie to dotyczyć wschodniej flanki.
7: Ja wiem. Kongres przyhamował te plany i została wprowadzona ustawa, w myśl której nie może być mniej w Europie żołnierzy amerykańskich niż 76 tysięcy. Ja jestem w Stanach Zjednoczonych raz na jakiś czas, rozmawiam na poziomie parlamentarnym i zawsze słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, żeby nie tylko było tak samo, ale żeby było lepiej. I teraz co się wydarzyło?
8: No, ale wydarzyło się tyle, że nie będzie dotowany oddział, czyli jest prawdopodobieństwo, że będzie mniej.
7: Nie. To znaczy wydarzyło się tyle, tak ja to czytam i zbieram sobie informacje rozmawiając z Waszyngtonem, że Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane i zrobiła się wielka awantura, przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, łącznie z Republikanami, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę. My przez te kilka dni tak naprawdę nie mieliśmy wyjścia, może to nie jest dobre słowo, natomiast ponieważ turbulencje zrobiły się po stronie amerykańskiej, no to czekaliśmy na oświadczenie strony amerykańskiej, bo my sami tylko mogliśmy się zastanawiać.
8: Oświadczenie jest takie, że rotacji na tym etapie na razie nie będzie.
7: Oświadczenie plus to, co wiem, każe mi myśleć tak. Nie będzie obniżenia ilości żołnierzy, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast musimy im dać kilka tygodni na to, żeby wypracować nowy model.
8: No dobrze, tylko
7: Tak to czytam.
8: Natomiast problem polega na tym, że tam jest napisane, że jesteśmy fantastyczni, zarąbiści, w ogóle cudowni, to bardzo miłe, tylko nic z tego nie wynika i cały czas pojawia się, że będą rozważać. Nie ma twardej deklaracji. Rotacja nastąpi, tylko jest deklaracja,
7: dlatego,
8: będziemy rozważać.
7: Dlatego, że to jest przygotowywane. To jest, w tej chwili jest to przygotowywane, decyzji jeszcze nie ma. Ja
8: Pani
7: mogę mówić...
8: Na wschód, żeby mieć pewność, że to jest prawda.
7: Czy ja wyglądam jak Donald Trump albo
8: Pani poseł, pytam o to, pani mówi, z pani wiedzy to wynika. Ja się pytam, skąd możemy mieć pewność, że oni tym razem nie popełnią jakiegoś kolejnego błędu, ktoś nie podejmie jakiejś dziwnej decyzji i jednak nie będzie rotacji.
7: Panie redaktorze, to co jest ważne z naszego punktu widzenia, i zresztą chyba widzimy oboje, że historia przyspiesza i się robi coraz bardziej niebezpiecznie i to już nie jest postęp arytmetyczny, tylko geometryczny. My musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Że Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, w ogóle nie ma ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na tych sojuszników europejskich i musimy robić to, co jest w naszych możliwościach, tak, czyli po prostu rozbudowywać armię, zbroić się i tak dalej.
8: Czyli musimy żeby liczyć na siebie.
7: Zawsze, to znaczy przed artykułem 5 natowskim jest artykuł 4 i artykuł 3 i tam jest napisane, że musimy, że każdy kraj musi wypracować zdolność do samoobrony, więc to czy my musimy liczyć na siebie? Tak. Czy NATO jest nam bardzo potrzebne, żeby się móc skutecznie bronić? Tak. Czy artykuł 5 będzie działał z automatu? Nie. Czy
8: Czyli nie będzie automatycznego artykułu 5?
7: Dlatego ja o tym mówię już od bardzo dawna i cieszę się, że nie jestem w tym sama. Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho, dlatego że napisane jest, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne państwa
8: ale każde
7: będą...
8: państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
7: Może. Tak.
8: Także bardzo transport kasków, hełmów.
7: Tak, albo zupy. No to znaczy albo eskadrę samolotów, nie? To znaczy bardzo ważne jest właśnie dlatego, żebyśmy ja to widzę, bo jestem szefową polskiej delegacji i spotykam się z parlamentarzystami różnych państw NATO i widzę, jak różne jest postrzeganie tego zagrożenia w zależności od tego, z kim rozmawiam. Dlatego my różne rzeczy musimy na sucho przećwiczyć już w tej chwili, żeby nie być
8: zaskoczonym. Ale po tych decyzjach kolejnych Stanów Zjednoczonych Polacy zadają sobie pytanie, a czy możemy liczyć w takiej sytuacji na Stany Zjednoczone?
7: Oczywiście, że tak, żeby była jasność, to dzisiaj amerykańscy żołnierze w Polsce są. Dzisiaj jest duża grupa żołnierzy amerykańskich na terenie Europy całej, tak? Dla jasności, jeśli porównamy, ile poszczególne państwa wkładają do tego worka natowskiego, no to my wkładamy 50 miliardów euro.
8: Dzięki temu jesteśmy pochwaleni, to wiemy.
7: Tak, Wielka Brytania to jest około 100 miliardów, a Stany Zjednoczone to jest prawie bilion.
9: Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całej poradnej rozmowy w RMF FM możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej. Kto teraz wstaje, zaczyna dzień?

a w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: To RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa stawili się wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed, bo nie zostali wpuszczeni do środka. Rząd chce jeszcze przed wakacjami przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Między innymi przeciwko Zielonemu Ładowi oraz polityce rządu protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności. Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił do Trybunału Konstytucyjnego grupy sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 członków KRS pojawiło się wczoraj w Trybunale na zaproszenie sędziów oczekujących od 2 miesięcy na objęcie urzędu. Na miejscu przebieg wydarzeń obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Sędziowie nie przekroczyli nawet furtki prowadzącej na dziedziniec. Najpierw wstępu przez domofon odmówił im strażnik, a potem przyszła rzeczniczka Trybunału.
5: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
6: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
5: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
4: Mówiła Weronika Ścibor, proponując uzyskanie zgody na umówienie się. Po chwili z budynku do bramki podeszła jednak grupa sędziów urzędujących wcześniej w holu, a Krystian Markiewicz wyjaśnił, co działo się wtedy w środku.
7: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać.
4: Ostatecznie i zapraszający, i zaproszeni pozostali na ulicy.
3: Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby m.in. Orlen. Jak ma działać ten podatek, wytłumaczy dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
0: To są fakty RMF FM.
3: Przyjechali do Warszawy, by powiedzieć nie Zielonemu Ładowi, polityce rządu, zwolnieniom grupowym i zamykaniu dużych zakładów pracy. Związkowcy z Solidarności przeszli wczoraj przez centrum Warszawy, wykrzykując swoje niezadowolenie.
9: Zamykanie elektrowni i kopalń, to jest masakra.
10: A pana zakład stoi właśnie przed taką groźbą?
9: W tym momencie jest nasz zakład zamykany.
10: Traci pan pracę?
9: Tak, kończę w sierpniu.
10: Ma pan już jakiś plan B, co dalej?
9: Nie, jestem w wieku przedemerytalnym, który brakuje 4 miesiące i nie wiem co dalej.
11: Ja kocham Polskę i kocham wszystkich i powinna być jedność.
12: Jestem na emeryturze już, ale już od dłuższego czasu zawsze jestem na każdej manifestacji w obronie dobra, które powinno powrócić do Polski.
10: Pan z jakim przyjechał postulatem?
12: Żeby po prostu i ten Zielony Ład był po prostu zatrzymany i nauczyciele, żeby po prostu mieli więcej swobody niż teraz, to mają po prostu są ograniczeni jakimiś tam zakazami w szkołach.
3: Głośno było wczoraj w Warszawie, a z manifestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Dziś ostatni dzień matur pisemnych, a to oznacza, że czas na kolejny krok. Rekrutacje na studia, bo o nim mowa, rozpoczęły już wszystkie szczecińskie uczelnie. Oferty przejrzała reporterka RMF FM Anna Połamar. Jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
13: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym 3 nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na sojuszników europejskich. Podkreślała na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polska powinna obecnie rozbudowywać armię. Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał też o reakcję Rosji w kwestii zmian w obecności amerykańskiej armii w Europie. A przypomnijmy, Pentagon zdecydował o zmniejszeniu liczby wojsk USA na Starym Kontynencie. Konsekwencją tego jest, jak czytamy w komunikacie, opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.
14: Czy wstrzymanie rotacji nie jest czytane przez Rosję jako spełnienie jej żądań? Bo Rosja bardzo nie chce, żeby na terenie Polski była stała obecność. Stałej obecności nie ma, ale najchętniej w ogóle by nie widziała amerykańskich wojsk na tym terenie, bo to jest w jej opinii jej strefa wpływów. To jest jej żądanie,
15: tak,
14: zresztą
15: znaczy
14: formułowane wprost.
15: Z punktu widzenia po kolei. My zabiegamy o obecność stałą, obecność rotacyjną.
14: W związku z tym zabieramy rotacyjną.
15: Różnica polega na tym, że obecność rotacyjna polega na tym, że są żołnierze, ale nie ma żołnierskich rodzin w Polsce. To jest trochę jakby
14: mniejszego. Jest mniej obywateli amerykańskich, czyli jest mniej zakładników.
15: Natomiast na przykład w Niemczech jest ta obecność stała. My zabiegamy o tę obecność stałą. Nigdy ja osobiście nie usłyszałam dobrze, zamienimy tę rotacyjną na stałą, chociaż słyszałam wielokrotnie dobrze, będziemy rozważać, żeby tych żołnierzy było więcej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy. Nie mam żadnych wątpliwości, nigdy nie miałam, że wojna, którą zaczął Putin na Ukrainie, nie jest wojną o kawałek Ukrainy, nawet nie jest wojną o całą Ukrainę. Jest początkiem wojny o odbudowanie postsowieckiej Rosji, jak bardzo będzie to możliwe. W związku z tym z tego wnoszę, że Putin jest w stanie i myśli o tym, jeżeli będzie miał taką sposobność, żeby jakiś kraj na to zaatakować. Z punktu widzenia Putina, to NATO, które jest traktowane przez niego jako główny wróg na świecie, to NATO zbliża się do Rosji.
14: Znaczy on, teraz się oddala, tak, bo nie będzie rotowane.
15: Nie, no dobrze, no, mamy te 10 tysięcy żołnierzy, już nie śniesiemy tutaj, redaktorze, nie, defetyzmu.
14: Znaczy, ja nie mówię o defetyzmie, ja mówię o tym tak, że jeżeli to jest główne zagrożenie, to z jego perspektywy każde zamieszanie w NATO, a niezależnie od tego, jak oceniamy te decyzje, mamy zamieszanie w NATO i tak. Mamy zamieszanie na linii Stany Zjednoczone-Polska, to z jego perspektywy to jest świetna okazja, żeby pewne działania podjąć.
15: Tak, to znaczy tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która z polskiego punktu widzenia nie jest widziana wystarczająco jasno, tak przynajmniej ja to tak ja to myślę, bo my dziwimy się temu, jak Trump może nie widzieć, że Putin jest zły, a Ukraina dobra, tak? Dla nas jest czymś oczywistym, że zły Putin napadł na Ukrainę, która chce być niepodległa państwem. Zapominamy o tym, że perspektywa Donalda Trumpa jest inna. Donald Trump chce z Rosją robić interesy. W związku z tym on inaczej postrzega Rosję, inaczej postrzega
14: Rosja
15: ten konflikt.
14: Jest lepszym partnerem biznesowym niż Ukraina.
15: Tylko to ma swoje konsekwencje dla postrzegania konfliktu, zagrożenia dla bardzo wielu różnych rzeczy. W naszym interesie leży przekonanie Stanów Zjednoczonych i my jako parlamentarzyści, do niedawna robiłam to razem z Marcinem Przydaczem, który w tej chwili jest w kancelarii prezydenta, jednym głosem przekonywaliśmy Amerykanów, żeby pamiętali o tym, że zanim Polska była w NATO, wschodnią flanką NATO były zachodnie Niemcy, stąd baza w Ramsztajn i tak dalej, a teraz wschodnia flanka NATO to jest wschodnia granica
14: Polski. Jak wam przekonywali,
15: Polski.
14: Bo sama pani mówi, że na początek nie, to pani znaczy, poseł mówi, że oni mówią, rozważymy.
15: To znaczy, nawet jak miałam spotkanie z przedstawicielami America First, to wydawało się, że to bardzo tacy są zamknięci na patrzenie poza Stany ludzie, no to przynajmniej sprawiali wrażenie, że to rozumieją i żeby była jasność. Polska dla Stanów Zjednoczonych, Polska jawi się jako ktoś lepszy do współpracy niż zachodnia część Europy. No bo te 5% wydajemy, bo jesteśmy
16: czyli
15: bardzo...
16: Czyli dużo kupujemy.
15: Ale też jesteśmy bardzo solidnym partnerem. My jako Polacy jesteśmy bardzo proamerykańscy, co Tusk zresztą przypomniał chyba ze 2 dni temu, tak, że jesteśmy solidnym partnerem i naprawdę trudno o lepszego. Pytanie, i to wszystko prawda. No, tak?
14: Pytanie o J.D. Vance'a na koniec, bo J.D. Vance zdaje się może na Polskę patrzeć inaczej, ale na Rosję patrzeć nie tylko jako na potencjał partnera biznesowego, ale także jako bardziej mu ideologicznie bliską postać państwa niż Europę Zachodnią.
15: To znaczy, ja przez wiele...
14: A to jest wiceprezydent, przypomnijmy.
15: Ja po pierwsze przez wiele lat już swojego życia byłam dziennikarką, jako i pan. Teraz od 20 lat jestem w polityce, ale z racji tego ZP NATO mam kontakt z różnymi ludźmi w różnych częściach świata i mam dużą pokorę wobec tego, że naprawdę różni ludzie różnie postrzegają różne rzeczy.
14: Ma prawo, ja teraz się pytam o nasz interes narodowy
15: Nasz interes
14: patrzenia.
15: Jest taki i dlatego jeździmy, przekonujemy, spotykamy się, żeby pokazać nasz punkt widzenia. I powiem tak, ja tych swoich partnerów ZP NATO wożę na pasek, na tą granicę polsko-białoruską i oni są naprawdę zadziwieni i mówią mi tak, no nam się wydawało, my oczywiście wiemy, że jest wojna, ale nam się wydawało, że to nie jest aż tak. I dopiero jak jedziemy na ten pasek i widzimy ten płot, tą koncertinę, to wojsko, tą straż graniczną, tą perymetrię kamery, i tych Białorusinów, którzy się natychmiast pokazują po tej drugiej stronie płotu. Znaczy my podjeżdżamy pod płot, a Białorusini są pół minuty później po nas. My dopiero w tej sytuacji rozumiemy, jak realne jest to niebezpieczeństwo. W związku z tym, bo ja bym się chciała skupić na tym, co my możemy zrobić.
14: To co możemy zrobić?
15: My musimy przekonywać świat, że zagrożenie jest absolutnie realne.
14: Dobrze, żebyśmy dobrze zrozumieli, pani poseł. Czyli te groźby, na przykład, które teraz Rosja wprost formułuje wobec Łotwy, bardzo twarde,
15: bardzo
14: pani zdanie, mogą doprowadzić do jakiejś formy kinetycznej wojny w krótkim czasie?
15: To znaczy, nie jestem w stanie rozstrzygnąć czasu, natomiast przypominam, że zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, to też były takie narracje obrony swoich obywateli. To po prostu, to jest przygotowanie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest przygotowanie do sytuacji, w której jeżeli zdecydują się na jakiś atak, to będą go usprawiedliwiać w taki sposób.
14: A to wobec Polski też stosują taką narrację?
15: Stosują.
3: Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska i Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na portalu rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest RMF Fitness.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Fitness. Złap ten rytm.
1: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
2: Które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dzień dobry, zapraszam.
4: Miały być w ciągu kilku godzin, a będą po kilku tygodniach. Polska nadal czeka na miliardy z unijnego programu SAFE. Prawica chce wycofania europejskiego systemu handlu emisjami. Debatowano nad tym w Parlamencie Europejskim. Uzależnienie od hazardu, zakupów czy nawet jedzenia. Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Polska poczeka jeszcze na miliardy z unijnego programu SAFE. Choć niedawno rządzący zapowiadali, że zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro trafi do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską, teraz okazuje się, że pieniądze mają zostać wypłacone dopiero na początku czerwca. Więcej o tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
4: Prawica w Parlamencie Europejskim domaga się całkowitego odejścia od systemu ETS. Debata w tej sprawie odbyła się wczoraj na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy przekonywali, że europejski system handlu emisjami uderza w gospodarkę i podnosi koszty życia mieszkańców. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiSu, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
6: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
7: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutnie niezaprzeczalny.
6: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
8: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
6: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
9: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic. A dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
6: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
10: Fakty z Pomorza Zachodniego.
4: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają kolejny powód do obaw. Tuż obok nielegalnych zbiorników na paliwo powstał zakład utylizacji statków. W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
11: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że złomowisko Barek będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń.
12: Podjuchy dla centrum miasta to slumsy. I wszystko, co jest takie kontrowersyjne, na przykład jak tych zbiorników i w tej chwili tego złomowiska, to wypychają tutaj.
13: Chcą nas tutaj zatruć, to są niebezpieczne sprawy. Huk, hałas.
12: 16 godzin na dobę. To są po prostu kpiny z ludzi. To jest przy Regalicy, przy rzece, a my zostaniemy z tym smrodem i bałaganem sami.
11: Słyszał pan o tej inwestycji?
14: Tak, oczywiście, jestem przeciw.
11: Firma, która zajmie się demontażem statków, otrzymała wszystkie pozwolenia. W przeszłości jednak właściciel był karany za próbę prowadzenia swojej działalności nielegalnie w tym samym miejscu.
4: Słodycze potrafią uzależniać niemal tak jak narkotyk, alarmują specjaliści. Kompulsywne jedzenie to jedna z odmian uzależnień behawioralnych, obok zakupoholizmu czy hazardu. Cukier pobudza w mózgu układ nagrody, wywołując chwilowe poczucie przyjemności i chęć sięgnięcia po kolejne porcje. O tego typu uzależnieniach mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśniał psychoterapeuta dr Roman Solecki.
15: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
16: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
15: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
4: Z psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. A na kolejne fakty zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego. Poranne wydanie rozpoczynamy punktualnie o 5.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. A propos waniliowego nieba, prawie godzina bez 4 minut już ze słońcem, przynajmniej w Krakowie. Czwartek, 21 maja, 141 dzień roku. Fakty zaczynamy od ABW, która zatrzymała 3 Polaków pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Będą także słowa Andrzeja Poczobuta, no i Matty Cash, triumfator piłkarski Ligi Europy. Zapraszam. Zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji usłyszało 3 Polaków zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Białostocki Sąd zdecydował o aresztowaniu tych podejrzanych. O szczegółach Krzysztof Zasada.
3: Jak ustalili śledczy, zatrzymani wykonywali polecenia Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przez wiele lat działali w ramach prorosyjskiej organizacji zwanej Zadrużny Krąg Dywizja Słowiańska. Przechodzili m.in. szkolenia strzeleckie czy z taktyki pola walki. Zarzucono im wiele przestępstw, mówił prokurator Przemysław Nowak.
4: Sianie propagandy prorosyjskiej, dezinformacji, przygotowywanie się do aktów sabotażu, jak również zbieranie informacji w ramach takich działań typowo wywiadowczych. Czyli coś, co jest takim działaniem stricte realizowanym przez wywiad, na przykład o rozmieszczeniu wojsk NATO.
3: Podejrzani mają 48, 50 i 62 lata. Podczas przesłuchania nie przyznali się do zarzutów, złożyli wyjaśnienia, a sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Za przedstawione im szpiegowskie zarzuty grozi dożywocie.
2: Wrzesień jest takim terminem, kiedy muszę już wrócić na Białoruś, zapowiada Andrzej Poczobut. Wczoraj był obecny na posiedzeniu Senatu, gdzie odebrał akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej, pytany, czy nie obawia się, że ponownie trafi do białoruskiego więzienia, powiedział, że Polacy na Białorusi oczekują jego powrotu.
5: Ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Jak się śpiewa w tej naszej słynnej piosence, od Chicago do Tobolska, ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności.
2: Przypominał o tym Andrzej Poczobut. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Jak mówiłem, czwartek, 21 dzień maja. Dziś na naszej antenie sprawdzimy konsekwencje wyroku w sprawie zamówionych przez Polskę szczepionek Pfizera. Sprawdzimy nowe fakty w tej sprawie. Nasz korespondent w Warszawie wróci do tematu opóźnienia rotacji wojsk USA w Polsce. W rozmowach w RMF FM i internetowym radiu RMF24. O 7 gościem Piotra Salaka będzie dziś prezydencki minister Wojciech Kolarski. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z liderem partii Razem, Adrianem Zandbergiem. A w faktach usłyszycie też o tym, czy to dobrze, że w końcu zrobiło się cieplej.
6: Nareszcie. Jest wspaniale, jest zielono, jest mięsiście.
2: No i jest niemal 15 stopni w tej chwili w wielkopolskim kole. To najcieplejsze w tej chwili miejsce na temperaturowych mapach IMGW, a dla kontrastu niespełna 7 kresek w podkarpackim Lesku. Nowe fakty już o 6 w sporcie. Aston Villa w składzie z Matty Cashem, zwycięzcą piłkarskiej Ligi Europy. A generational success. Pokoleniowy sukces z Birmingham. On a European stage again. W wielkim finale w Stambule klub z Birmingham pokonał niemiecki SC Freiburg 3-0. O poranku na pewno wrócimy do tego meczu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku.
1: Zapraszamy.
3: Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach.
2: Nie żyje 2-letnie dziecko.
3: W centrum Krakowa o poranku awaria wodociągowa uciążliwa dla kierowców.
2: Manifestacja przeciwko polityce klimatycznej unijnej i krajowej odbyła się w stolicy.
3: W tych faktach też pogoda.
2: I długo wyczekiwane ciepło, które pojawiło się w drugiej połowie miesiąca.
3: Dziś 21 dzień maja.
2: Równo 6.
3: Zaczynamy. Fakty RMF FM.
2: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka na terenie jednego ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach.
3: Do tragedii doszło wczoraj po południu. W faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach.
4: Dzień
3: co
4: dobry.
3: Ustaliłeś w tej sprawie?
4: Policjanci na miejscu tragedii byli 5 minut po zgłoszeniu o tym zdarzeniu. Mimo to dziecka nie udało się uratować. Do samej tragedii, według informacji, które dostałem od funkcjonariuszy, doszło około 16:15 na zewnątrz, przed budynkiem żłobka. Na dzisiaj zaplanowane są kolejne przesłuchania kolejnych świadków, wśród nich pracowników żłobka. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na ten temat, a śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
3: O poranku awaria wodociągowa na Alei Krasińskiego w centrum Krakowa.
2: Część mieszkańców w tej ulicy nie ma bieżącej wody. Na miejsce zostanie podstawiony beczkowóz.
3: Ale spore utrudnienia w związku z awarią czekają o poranku kierowców, bo obecnie od jubilata w stronę Kleparza można przejechać tylko jednym skrajnym lewym pasem, zatem korek o poranku murowany. Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku sprzed 7 lat.
2: Pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina.
3: Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na karę kilkuletniego więzienia.
2: Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
5: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
6: To uznanie winy jest tutaj istotą?
5: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
3: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Ulicami Warszawy przeszła wczoraj manifestacja Solidarności przeciwko polityce klimatycznej.
3: Protestowano przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi, ale także zamykaniu kopalni i elektrowni oraz zwolnieniom grupowym w wielu branżach.
2: Protestujący przede wszystkim chcieli wyrazić swoje niezadowolenie z polityki obecnego rządu.
7: To, co Tusk teraz wyprawia z Brukselą, z tym Sejm, ze służbą zdrowia, uwierzy pan mi, ja musiałem iść do diabetologa, a zapisy są na 266 dni, czyli w następnym roku dopiero. Do diabetologa! To jest tragedia!
8: Jesteśmy tutaj też po to, bo ja mam wnuków, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
9: Nie jesteśmy przeciwni Zielonemu Ładowi, ale jesteśmy przeciwni polityce, która realizuje założenia Zielonego Ładu. Ja powiem tak, nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
3: Według stołecznej policji manifestacja przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych incydentów.
10: To także są fakty.
3: Matty Cash i jego Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy.
2: Finał rozgrywany był wieczorem w tureckim Stambule.
3: Klub z Birmingham pokonał Freiburg 3-0.
2: Książę William razem z kibicami świętował te niesamowite bramki, które zapewniły zwycięstwo.
3: A trener The Villans Unai Emery wygrywa Puchar Ligi Europy po raz 5 w swoim 6 finale.
11: Of course, my dream,
3: oczywiście moim marzeniem, kiedy tutaj przyjechałem, była gra w Europie, gra o trofea, marzenie o zwycięstwo. I to jest pierwsze, odgraża się Hiszpan.
2: Po 6:30 fakty sportowe.
3: W tym roku ciepła wiosna kazała na siebie czekać wyjątkowo długo.
2: Tak, o poranku jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia prawie w całym kraju na termometrach powyżej 20.
12: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
13: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
14: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
15: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
13: Rozumiem, że pani się uparła, że wiosna ma być i koniec.
15: Zdecydowanie, afirmuję. No i w końcu jest.
13: Czyli dzięki pani mamy wiosnę trochę.
15: Nie ma za co.
3: Te głosy w Parku Jazdowskim w Warszawie zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W końcu te poranki robią się sympatyczne. Na termometrach mamy od 10 na Suwalszczyźnie do 13 teraz w Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi.
18: Inaczej powiedzmy, wszędzie w całym kraju powyżej 10 o poranku, tak wcześnie, o 6.
1: Padać może w takim pasie Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice. Sprawdźmy popołudnie, godzina 15, wtedy deszczowo niestety praktycznie wszędzie. Ale na termometrach ciekawiej, bo nawet 21 kresek w Olsztynie, w Zielonej Górze i w Rzeszowie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Oj, przepraszam, w Lublinie 22 kreski. To będzie...

0: Krakowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
1: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zalewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24. Look. If you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Or just let it slip?

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Poranku, zakorkowana Aleja Krasińskiego w Krakowie. Uprzedzamy przejazd od jubilata w kierunku Kleparza. Możliwe jest w tej chwili tylko jednym pasem.
2: To jak podawaliśmy w faktach z powodu awarii wodociągowej. W faktach łączymy się z krakowskim reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem, który jest przed krakowskim Teatrem Stu. Maćku, dzień dobry. Jaki tam duży korek w tej chwili się utworzył?
3: No, on cały czas się powiększa. Tak na oko ma już ponad 1,5 kilometra. Zaczyna się jeszcze za Wisłą, przed rondem grunwaldzkim. W tym momencie, tak jak mówiliście, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku centrum. Ten korek będzie się powiększał, a do awarii doszło już wczoraj na tak zwanym krzyżaku, gdzie łączą się rury wodociągowe. Po jej usunięciu doszło jednak do kolejnego rozszczelnienia i woda zaczęła wypływać na jezdnię. W tym momencie na miejscu tutaj jest policja, zaś wodociągi podstawiły beczkowóz dla mieszkańców, bo bez wody jest teraz kilka okolicznych kamienic.
2: Co wiedział prezydent Karol Nawrocki w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce?
1: Oto będziemy o poranku w rozmowie o 7:00 faktów internetowego radia RMF24 pytać gościa Piotra Salaka, a będzie nim Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, Piotr. Razem z nami. Jeżeli Karol Nawrocki był zaskoczony sprawą wojsk amerykańskich, to o czym to świadczy?
4: No właśnie, o tym, że chyba kruszy się jedna z podstaw tej prezydentury, czyli teza o znakomitych relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Panowie przecież rozmawiali ledwie 10 dni przed wybuchem kryzysu związanego z relokacją sił amerykańskich i będę o to pytał mojego gościa, czy uspokajają go zapewnienia płynące z Pentagonu. Kwestia Rady Bezpieczeństwa Narodowego też powróci, zajmiemy się też odtajnieniem aneksu do raportu WSI. No i chciałby tego oczywiście prezydent, ale zupełnie inne zdanie ma rząd na ten temat. No i będzie też o odrzuconym przez Senat wczoraj późnym wieczorem pomyślę referendum w sprawie polityki klimatycznej, także zapraszam.
1: Zapraszamy. Administracja Donalda Trumpa zamierzała całkowicie odwołać wysłanie Brygady Pancernej do Polski i nie zastępować jej. Teraz się z tym wstrzymali. To już słowa szefa Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Mike'a Rogersa, cytowanego przez portal Notus.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Aston Villa z Pucharem Ligi Europy w finale Klub z Anglii, jak już informowaliśmy.
0: Słuchacie RMF Fitness.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Słuchajcie, RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
4: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
5: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer.
6: Stawka to bojońska kwota ponad 6 miliardów złotych.
7: Czekamy na oficjalne doręczenie wyroku przez sąd belgijski.
5: Za chwilę z nowymi informacjami dziennikarza RMF FM.
6: Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały szkołę rosyjskich operatorów dronów.
5: Gościem rozmowy o 7 w Faktach Radio RMF 24 dzisiaj jest Wojciech Kolarski.
6: Minister w Kancelarii Prezydenta. Już za moment. Zapraszamy.
5: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. To ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Chodzi o decyzję, którą sąd w Brukseli wydał, przypominamy, 1 kwietnia, ponad 7 tygodni temu.
8: A właśnie ten oryginał to jest kluczowy dokument, żeby nasz kraj po prostu mógł teraz interweniować.
6: Michał zameldował się w porannych faktach. Michale,
8: dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kiedy wyrok formalnie trafi do Polski?
8: To może wydarzyć się w każdej chwili, nawet dzisiaj, ale dokładnego terminu wciąż nie znamy, przyznaje wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
7: Mamy odpis, ale oficjalnie wyrok nie został jeszcze doręczony.
8: W praktyce to oznacza, że resort zdrowia i prokuratoria generalna mają teraz więcej czasu na przygotowanie reakcji. Od momentu doręczenia formalnego wyroku apelację możemy złożyć w ciągu najpóźniej 60 dni. Cel wciąż jest taki, by nie płacić tych 6 miliardów złotych, bardzo potrzebnych tutaj, na leczenie pacjentów.
5: Co planuje polski rząd? Ten temat powróci w porannych faktach. Ukraina chwali się kolejnym atakiem dronów.
6: Spektakularnym. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt, który był szkołą rosyjskich operatorów dronów.
5: Jednocześnie w tym miejscu znajdował się zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców.
6: Podczas tej operacji specjalnej o kryptonimie Śnieg Achmata zlikwidowano szkołę pilotów. 65 kadetów zginęło, informuje Służba Prasowa Ukraińskiej SBS, czyli Sił Systemów Bezzałogowych.
5: W parlamencie europejskim gorąca dyskusja o systemie ETS. Konserwatyści i reformatorzy, na wniosek których odbyła się debata, żądają zniesienia europejskiego systemu handlu emisjami.
6: Tej dyskusji przysłuchiwał się w Strasburgu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Paweł.
9: Zgadza się, dzień dobry.
6: Jakie były argumenty inicjatorów debaty?
9: Konserwatyści, w tym europosłowie PiS, twierdzili, że system podnosi ceny energii i szkodzi konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Jak przekonywał Patryk Jaki, nie przynosi też korzyści dla środowiska.
10: ETS miał uratować planetę, a na razie uratował tak. Producentów formularzy, konsultantów i chiński przemysł. Gratulacje.
9: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
11: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
9: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
12: To są poranne fakty w RMF FM.
5: Czas na rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym informacyjnym radiu RMF 24.
6: Piotr Salak, jego poranny gość, witamy.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Kłaniam się, witam serdecznie.
13: Najpierw cytat z ważnej depeszy z nocy. Oni, Pentagon, mówili o wycofaniu 4000 żołnierzy rotacyjnych w Polsce i niezastępowaniu ich. Wstrzymali się z tym. Właśnie wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że faktycznie wstrzymują to. Tak mówi Mike Rogers, to jest szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów. Co to oznacza, że ci żołnierze jednak zostają w Polsce?
14: To oznacza, że prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z Białym Domem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu wszyscy, którzy biorą udział teraz w tej dyplomatycznej polskiej ofensywie, która no, dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy, czyli naszego bezpieczeństwa w Polsce, mają bardzo mocne karty i atuty w ręku.
13: Pan mówi, że ma bardzo dobre kontakty. Kiedy ostatnio rozmawiał z Donaldem Trumpem?
14: 3 maja odbyła się rozmowa, która właśnie dotyczyła obecności, między innymi żołnierzy amerykańskich. I efekty tej rozmowy właśnie widać w tym, co dzisiaj płynie z Waszyngtonu. Dyplomacja prezydenta Karola Nawrockiego daje mocne karty wszystkim, którzy dzisiaj ustalają szczegóły dotyczące
13: 3
14: obecności
13: maja to jest dużo przed rozpoczęciem tego kryzysu, który się rozpoczął 14
14: maja. Ale mówimy o dwóch rzeczach. Jest wymiar polityczny, czyli ten najwyższy rozmowy prezydentów, które są podstawą relacji politycznych, które są wypełniane treścią przez urzędników Pentagonu, Ministerstwa Obrony. Kancelaria wspiera dzisiaj pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ministra Kośniaka-Kamysza właśnie w rozmowach, żeby ustalenia, które ostatecznie zapadną w Waszyngtonie, ostatecznie zapadną w Pentagonie, były dla Polski dobre.
13: Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
6: Tak jest. Dziękujemy bardzo. Wojciech Kolarski od teraz z naszym informacyjnym radiu internetowym.
5: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM lider partii Razem, Adrian Zandberg. Już teraz zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
16: Chciałabym zacząć pogodę i mówiąc wam, wiecie, że dzisiaj nie ma chmur, że jest takie pełne słońce i tak dalej, no ale niestety będzie sporo chmur i wciąż możliwe są jeszcze dzisiaj burze, na przykład po 14 w Olsztynie, w Kętrzynie i w Elblągu. Będzie też dzisiaj trochę deszczu, zwłaszcza w centralnej Polsce, ale temperatura wysoka, w większości miejsc dzisiaj ponad 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: A my wam mówimy tym, którzy do nas dopiero dołączyli. Dzień dobry!
16: Dzień dobry.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba ucierpiała po zdarzeniu ciężarówki z autem dostawczym na trasie S11.
2: Do tego wypadku doszło między węzłami Poznań Północ a Poznań Rokietnica. W kierunku Wrocławia w tej chwili przejechać można tylko jednym pasem, uprzedzamy.
1: Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Tak stwierdził we wpisie na platformie X szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
2: I była to odpowiedź na nagranie z izraelskim ministrem Itmarem Ben-Gwirem, w którym poniża on zatrzymanych aktywistów flotyli Sumut płynącej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną.
1: Czy to jest wystarczająca reakcja na zachowanie izraelskiego polityka? No to zapytamy gościa dzisiejszej porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie współlider partii Razem, Adrian Zandberg.
2: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: O co chcesz zapytać swojego gościa?
3: No, wstrzymanie oczywiście rotacji wojsk amerykańskich, jego ocenę słów i działań polskich władz i polskiej opozycji w tej sprawie, a także o to, czy nie żyjemy w głębokim samozaprzeczeniu i wyparciu rzeczywistości. Będę też pytał o wizytę premiera Węgier w Polsce, także o to, jaką przyszłość ma przed sobą partia Razem i czy Adrian Zandberg nie szuka już przypadkiem nowej pracy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Dzisiaj ostatni dzień pisemnych matur.
2: Na ich wyniki trzeba będzie poczekać do lipca, ale już wiemy, że młodzi oblewają egzamin z finansów.
1: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety wygląda na to, że tutaj dwuja. Absolwenci szkół średnich w dorosłość wchodzą z coraz większymi długami. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Łączne zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
6: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania.
5: Zauważa główny analityk grupy BIK Infomonitor Waldemar Rogowski. Niemal połowa długu młodych to nieterminowe płatności rachunków za telefon i internet, a wiele milionów złotych to także mandaty za jazdę na gapę. Ale czym są takie miliony przy wynikach, które napłynęły z amerykańskiej giełdy? Ukazał się długo wyczekiwany raport kwartalny NVIDIA, giganta technologicznego, producenta procesorów, kart graficznych, potrzebnych m.in. do napędzania sztucznej inteligencji. Od stycznia do marca spółka zanotowała ponad 80 miliardów dolarów przychodu. To około połowa rocznych przychodów do budżetu polskiego państwa. Zysk na czysto 42 miliardy dolarów. Wyniki NVIDIA, choć niezwykle ważne dla globalnego rynku, to na kursy walut nie wpływają. O poranku bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,91.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Za 27 minut będzie 8.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: czasem wrażenie, jak słucham niektórych polityków i tych rządzących w jednym i w drugim pałacu, że oni ciągle patrzą na świat, jakbyśmy żyli w świecie sprzed 20 lat, w którym Stany Zjednoczone są niekwestionowanym hegemonem, w którym Amerykanie są mocno skoncentrowani na sytuacji w regionie, w Europie, w której jest inna klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych niż jest dzisiaj. Tamtego świata już nie ma. Ja wiem, że u nas ciągle rządzi w Polsce pokolenie z tamtego świata, ale tamtego świata po prostu już nie ma i trzeba zacząć zachowywać się w sposób adekwatny.
1: Pojechali do Stanów, zostali przyjęci, usłyszeli deklarację. No może jednak ta nieobecność rotacyjnych oddziałów tych 4000 zostanie przywrócona.
0: Rotacyjna nieobecność.
1: Rotacyjna obecność, no pan mówi nieobecność, no to złośliwość jest czysta.
0: Nie, ja szczerze mówiąc uważam, że tutaj już naprawdę
1: nie trzeba być złośliwym.
0: Nie ma co się wyzłośliwiać, tak? Tak samo jak w ogóle nie chce mi się brać nawet udziału w tym takim zabawie, czyja to jest wina, bo czy to jest wina tego, że ktoś był niemiły kiedyś dla Donalda Trumpa, czy to jest wina tego, że ktoś maila nie odebrał na czas. Nie,
1: z tego, no, co ja czytam dokumenty amerykańskie, to jest napisane w tych dokumentach.
0: Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
1: A my mamy swoją strategię.
0: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
1: No dobrze, ale jakoś tam będzie, jeżeli słyszymy, że w czasie ćwiczeń rosyjskiej armii są uzbrojone głowice atomowe, a szef NATO ostrzega Rosję, że użycie ich przeciwko Ukrainie spotka się z adekwatną odpowiedzią, to powiedziałbym, że może ta strategia nie jest najlepsza.
0: Ja uważam, że powinniśmy naprawdę przyspieszyć, jeżeli chodzi o naszą współpracę i militarną, i przemysłową z krajami naszego regionu. I mam na myśli tutaj i kierunek skandynawski, i kierunek rumuński, i kierunek francuski, bo jeżeli nie wzmocnimy naszych zdolności...
1: Tylko, że nie jest taka jak amerykańska.
0: No tylko, że różnica polega na tym, że te kraje są położone na mapie w dość podobnym miejscu jak my i mają w związku z tym dość podobne problemy jak my i dość podobne wyzwania jak my i warto po prostu na tyle, na ile to możliwe, skorzystać z tej zbieżności, działając wspólnie. Ja nie będę, nie namówił mnie pan, panie redaktorze, na takie spekulacje, jakim oddaje się co jakiś czas pan premier Tusk, który
1: powiedział, że w ciągu kilku miesięcy.
0: Mówi, że w ciągu kilku miesięcy będzie wojna, potem okazuje się, że zabawa w policjantów i złodziei z Ziobrą jest w kolejnym tygodniu najważniejsza, potem, że znowu będzie wojna. Ja uważam, że odpowiedzialna polityka nie polega na rzucaniu tego typu opowieści, tylko raczej na tym, żeby przeciwdziałać potencjalnym złym scenariuszom, a wydaje mi się, że to takie to nie jest dobre, to po prostu nie jest dobre też dla wizerunku państwa polskiego, jak państwo polskie dowiaduje się o decyzjach Amerykanów, kluczowego sojusznika z mediów.
1: No, przepraszam, ale to jest nie najlepsze także dlatego, że Litwa o tym wiedziała. Przeczytała dokumenty, zadała pytanie i wiedziała. No to więc... znaczy, że mamy lepszych polityków, znaczy Litwa ma lepszych polityków niż my.
0: Uważam, że to nie jest dobre dla polskiego państwa i dlatego nawet mi się nie chce wyzłośliwiać nad tym, bo uważam, że to też autorytet polskiego państwa na świecie mocno obniża, jak świat dowiaduje się, że już nawet nie mailem jesteśmy informowani, tylko poprzez media.
1: MSZ podjął odpowiednie kroki w sprawie uwolnienia polskich obywateli zatrzymanych przez Izrael, ale także wobec zachowania Itamara Ben-Gwira.
0: Że to, co się wydarzyło, jest skandalem, na który polska reakcja powinna być zdecydowanie silniejsza.
1: Ale minister spraw zagranicznych, wicepremier napisał tweeta przecież.
0: No więc ja chciałbym realnych działań.
1: To znaczy?
0: Realne działania to jest to, na co polski rząd od wielu miesięcy nie potrafi się zdecydować. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Polska powinna dołączyć do tych krajów, które chcą wymówienia umowy o specjalnym traktowaniu gospodarczym Izraela przez Unię Europejską. I to powinno było się zdarzyć już dawno temu.
1: Ale może Polska się obawia, że Stany Zjednoczone jeszcze szybciej wycofają się z Polski.
0: Jest zebrane już w tym momencie ponad 1 000 000 podpisów pod obywatelską inicjatywą w tej sprawie na poziomie europejskim. Podpisy między innymi w Polsce zostały już zebrane. Będzie się tym zajmować musiała Unia Europejska i dobrze, ale uważam, że powinniśmy dołączyć do tych państw, które jasno i jednoznacznie mówią, że europejskie pieniądze nie powinny finansować zbrodni wojennych. A dzisiaj skrajnie prawicowy rząd izraelski, bo to trzeba nazwać sprawę po imieniu. Ci faceci, którzy rządzą dzisiaj w Izraelu, to jest skrajna

0: prawica. Pan Ben-Gwir to jest polityk o takich poglądach, że u nas w Polsce skali by nie wystarczyło, jak bardzo skrajnie
1: Grzegorz
0: jest prawicowy.
1: Jest wobec niego centrystą?
0: Myślę, że Grzegorz Braun przy panu Ben-Gwirze jest ponurym gawędziarzem. Natomiast Ben-Gwir jest po prostu człowiekiem odpowiedzialnym za zbrodnie i tyle.
1: No dobrze, ale pytanie, czy nie robimy tego dlatego, że jednak obawiamy się reakcji Stanów Zjednoczonych? No wiadomo, że Donald Trump wspiera politykę Benjamina Netanyahu.
0: No to świetnie nam idzie. Zdaje się, że zaczęliśmy już tą rozmowę od tego, jak doskonała jest obecna strategia, która sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś będzie się efektywnie podlizywać, to na pewno to, co nieuniknione, nie nastąpi. No przestańmy zachowywać się jak dzieci, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę zachowanie się jak takiego małego dziecka, które dowiaduje się od dorosłego, że no niestety zabawki nie będzie i cały czas próbuje negocjować, tak? Coś już się nie wydarzy. Określenie.
1: Negocjowanie dziecka polega często na rzucaniu się na ziemię.
0: No więc właśnie za chwileczkę będziemy po wyparciu mieli, jak rozumiem, inne etapy.
1: Dobrze, to kropka.
0: Ale no to przestańmy tak robić. Zacznijmy się zachowywać jak dorośli. Po prostu budujmy nasze zdolności obronne, a nie fantazjujmy na temat tego, że ktoś załatwi to za nas.
1: Ja muszę skończyć tą część rozmowy, pożegnać się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24. Przypominam, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Przestańmy wypierać fakty. Takim apelem do rządu i Pałacu Prezydenckiego Adrian Zandberg rozpoczynał poranną rozmowę w RMF FM, odnosząc się do decyzji Amerykanów o redukcji wojskowych brygad w Europie.
3: Rotacyjna nieobecność. Takiego porównania użył Adrian Zandberg. Ciąg dalszy rozmowy w radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: No, a mamy tu taką dziewczynę, mamy. Magica,
9: siedzi tu taka.
8: I posłuchajmy, co Magic wie o pogodzie.
9: Spojrzałam sobie na pierwsze prognozy na weekend i jestem bardzo zaskoczona. Będzie blisko 30 stopni, a może nawet i pęknie ta 30 w Zielonej Górze. A co lepsze, nie powinno tam wtedy padać. Więc naprawdę prawdziwe lato nam się na weekend szykuje w Lubuskiem. A jeśli chodzi o dziś, to będzie trochę zachmurzeń po południu, zwłaszcza w centrum i północno-wschodniej Polsce, możliwe deszcze i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Przypominamy, że dzisiaj mamy dzień herbaty.
5: RMF Fitness. Złap ten rytm.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Włamań do sklepów dwóch znanych sieci handlowych i kradzieże utargu może mieć na koncie czterech zatrzymanych obywateli Mołdawii.
2: Złodzieje wpadli w ręce kujawsko-pomorskich policjantów na gorącym uczynku w Ozorkowie w województwie łódzkim. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jak udało się namierzyć tę szajkę.
3: Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy pracowali nad tym od listopada 2024 roku, gdy doszło do pierwszego włamania. Potem udało się połączyć podobne zdarzenia z całego kraju. Ostatecznie wytypowali sprawców i ustalili nawet, kiedy planują dokonać następnego skoku. Mężczyźni wpadli, gdy nad ranem od zaplecza próbowali dostać się do sklepu. Zazwyczaj kradli sejfy z utargiem i znikali. Śledczy ustalają skalę tego procederu. Na razie włocławska prokuratura postawiła im po dwa zarzuty usiłowania kradzieży, ale lista ich przestępstw jest znacznie dłuższa. Szacuje się, że z kilkudziesięciu włamań uzyskali ponad 1 000 000 zł. Są też podejrzenia, że działali nie tylko w Polsce, ale także u naszych południowych sąsiadów.
2: Pilna informacja z Opolszczyzny. Przewrócona cysterna blokuje A4 między węzłami Brzeg i Opole.
1: Koło miejscowości Sarny Wielkie nie przejedziecie w tej chwili prawym pasem i pasem awaryjnym w kierunku Katowic.
2: Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 11 w pobliżu Krzykosów w Wielkopolsce.
1: Między Środą Wielkopolską a Jarocinem policja w tej chwili kieruje ruchem. Amerykanie mają swoją strategię, my mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie. Tak zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie komentował w RMF FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
2: Poseł zwrócił się też z apelem do kancelarii prezydenta i premiera.
4: Przestańmy wypierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało.
2: Do tych słów wrócimy w faktach o 9:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziś wielki dzień dla kibiców Górnika Zabrze. Klub oficjalnie zmieni właśnie...
0: To jest RMF Fitness.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotyli Sumut.
3: To pod ich adresem, gdy klęczeli na ziemi izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itmar Ben-Gwir krzyczał: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy.
2: Wróci także pytanie o amerykańskich żołnierzy.
4: Rotacyjna nieobecność.
3: Tak mówi w RMF FM Adrian Zandberg.
2: Ale będzie też protest na French Open.
3: Jest 9:00, to fakty RMF FM. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą dla Gazy.
2: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów. Tak napisał Sikorski w mediach społecznościowych. My łączymy się z Tomaszem Skorem. Tomku,
5: dzień dobry.
2: O jakie zachowania chodzi?
5: Wezwanie izraelskiego dyplomaty do MSZ-u ma służyć przekazaniu mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. To cytat. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Tak krzyczał do zatrzymanych Ben-Gwir. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, napisał Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania konsulów z zatrzymanymi.
2: W faktach teraz polityczny dwugłos w kwestii wojsk amerykańskich w Polsce.
3: O rotacyjnej nieobecności w Polsce i Europie mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg z partii Razem.
4: Przestańmy wybierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
6: No ale przecież, no teraz, mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie
4: będziemy
6: po
4: mogli
6: plecach.
4: Powiesić je sobie w ramce na ścianie.
3: Tyle Adrian Zandberg w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
2: W Waszyngtonie tymczasem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnia, że w najbliższych tygodniach szczegóły spraw obecności wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem.
7: Z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, że dokonaliśmy tego przełomu w postaci jasnego komunikatu, a po drugie, że nasi generałowie zostali włączeni w ten proces bezapelacyjnie na poziomie dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych.
2: Według Tomczyka komunikaty Waszyngtonu w sprawie obecności wojskowej w Europie ewoluują w dobrym kierunku.
3: Na rmf24.pl i rozmowa z Adrianem Zandbergiem i Cezarym Tomczykiem. Posłuchajcie, porównajcie, wyciągnijcie wnioski.
2: W radiu rmf24 natomiast za kwadrans polecamy rozmowę z Radosławem Pyfelem, ekspertem Instytutu Sobieskiego o Chinach.
3: W ciągu kilku dni Pekin odwiedzili Donald Trump i Władimir Putin, dwaj przywódcy reprezentujący zupełnie inne grupy interesów.
2: Czy to dowód na to, że Chiny stały się dzisiaj kluczowym graczem globalnej polityki? Zapraszamy do słuchania. Dla miłośników ciepła mamy doskonałe informacje. W przewidywaniach synoptyków na kolejne dni nie widać ochłodzenia.
3: W końcu mamy ciepłą wiosnę, już w tej chwili 18 stopni w Olsztynie.
8: Nareszcie. Jest wspaniale. Jest zielono, jest mięsiście. Dobrze spadł deszcz, który dał chyba życia trochę tej zieleni.
9: Wiosenne zapachy są niesamowite.
8: I ptaki. Przed chwilą zwróciłam uwagę. Śpiewały wspaniale. Pachnie też idealnie. No cieszymy się, że w końcu mamy wiosnę.
10: Przyszłyśmy, bo jesteśmy po ostatnich maturach i trzeba świętować.
11: Kupiłyśmy na pewno bardzo dobre jedzenie. Sobie tutaj jemy na ławeczce, korzystamy z świeżego powietrza, ładnej pogody. Więc no, same super po prostu chwile.
2: Od 12 w tych super chwilach króciutka przerwa.
3: Krótka, ale gwałtowna. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
2: Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa.
3: Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim wielkim szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczą do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów.

0: French Open, Amélie Mauresmo oraz prezesem francuskiej federacji tenisowej Gilles Meretonem.
1: Zawodnicy proponują dyrektorom turniejów wielkoszlemowych, by do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Magdalena Karwat-Marek.
6: Dzisiaj w wielu miejscach 20 na termometrach, ale zapowiadają się też chmury i przelotne deszcze. Rano ten deszcz padał sobie na wybrzeżu, a teraz idzie powoli w kierunku Warmii i Mazur i koło 11 może się tam pojawić burza, na przykład w miejscowości Słupkowy koło Starogardu Gdańskiego. Najpierw, a bliżej 14 te burze przejdą tak bliżej Olsztyna. Ale jutro w ciągu dnia burzy i deszczu już raczej nigdzie nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Burzu i deszczu?
6: Burzu i deszczu?
5: Burzu i deszczu.
3: RMF Fitness. Czas na rozgrzewkę.

0: Cheers, Jan.
1: What? I don't understand.
2: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Hey, knock one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: A zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Na początek nowe fakty dotyczące niewyobrażalnej tragedii w podwarszawskich Ząbkach.
3: Przyczyną śmierci dwolatka, który wyszedł ze żłobka, było utonięcie.
2: Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta.
3: A potem Łódź i problemy mieszkańców, które pojawiły się w związku z drążonym tam tunelem.
2: To już 20 miesięcy od katastrofy budowlanej.
3: Kiedy ich kłopoty zostaną rozwiązane, tym tematem zajmują się dziś w faktach RMF FM.
2: Dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym po tym, jak wyszedł z terenu żłobka. Takie są wstępne ustalenia policji dotyczące tragedii, do której wczoraj po 16 doszło w podwarszawskich Ząbkach.
3: Nowe informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, pod czyją opieką było to dziecko, gdy doszło do tragedii?
4: Pod opieką pracowników żłobka. Śledczy ustalają teraz, w jakich okolicznościach dziecko samo wyszło z budynku tej placówki i otworzyło furtkę. W ten sposób chłopiec wszedł na sąsiednią posesję, na terenie której jest właśnie oczko wodne. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła już prokuratura w mazowieckim Wołominie. Rodzina dziecka i opiekunki ze żłobka zostali objęci opieką psychologiczną. Na dzisiaj zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków.
2: Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta, zaraz za węzłem Gdynia-Wielki Kack w kierunku Gdańska.
3: Zablokowany jest lewy pas wiodący w kierunku autostrady A1. Uważajcie, korek ma tam ponad 2 km. Uprzedzamy.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Ponad 20 miesięcy minęło od katastrofy budowlanej w Łodzi. Wtedy zawalił się fragment ściany wraz z podłogą kamienicy przy Alei 1 Maja. Drążąca tunel Tarcza Katarzyna wpłynęła też na stan sąsiednich budynków.
3: PKP PLK w marcu złożyły wniosek o wyburzenie 4 kamienic przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika. No ale problem dotyczy również tych budynków, pod którymi tarcza przeszła 3 lata wcześniej.
2: Przy ulicy Mielczarskiego 26 jest reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Magdo, dzień dobry. Na co skarżą się mieszkańcy?
6: Pękające ściany, futryny, które zostały wypaczone, więc drzwi nie chcą się domykać, ale takich problemów jest znacznie więcej. Do swojego mieszkania zaprosiła mnie pani Ula. Pani Ulu, tutaj stoimy przy oknie.
7: Tak, dzień dobry. No mamy wielki problem tutaj w kamienicy, bo 3 lata jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obiecanki były, które są do dnia dzisiejszego niespełniane. Mam wypaczone okno balkonowe, pękniętą szybę w oknie balkonowym, gdzie to było na bieżąco zgłaszane. Sypiący się sufit na głowę, no pękające ściany, podłoga, po prostu fale Dunaju.
6: I niestety podobnie jest wyżej. Ja tam zaraz będę rozmawiać z mieszkańcami, ale problemy nie dotyczą tylko tej najniższej kondygnacji.
7: Nie, problemy dotyczą całej kamienicy. Mieszkają tu ludzie w podeszłym wieku i borykają się z problemami, że boją się po prostu spać w domu, bo w nocy słyszą, jak pękają ściany.
6: I z tymi mieszkańcami też jeszcze będę dziś rozmawiać w Faktach z Łodzi, Magdalena Greinert.
2: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. A na koniec szczęśliwa trzynastka.
3: Tak jest, Matty Cash. 13. Polakiem, który triumfował w europejskich pucharach piłkarskich. Wieczorem ten urodzony w Anglii reprezentant biało-czerwonych ze swoją drużyną Aston Villą triumfował w finale Ligi Europy.
2: Wygrana z Freiburgiem 3-0.
3: I po tej wygranej Cash mógł krzyknąć Up the Villa.
8: Up the Villa! Yes, Villa!
3: Absolutna radość. No i chwilę później Cash w towarzystwie kolegów i kibiców śpiewający piosenkę Neila Diamonda, Sweet Caroline.
2: Piosenka z 1969 roku.
3: Tak jest, ale 6 lat temu DJ o imieniu Tony Perry sprawił, że kibice Anglii zaczęli ją śpiewać podczas Euro 2020, po tym jak Anglia pokonała Niemcy na Wembley.
2: Villa wygrywa pierwszy z 3 pojedynków o europejskie trofea w najbliższych dniach.
3: Tak jest, bo w środę, 27 maja, Crystal Palace, Rayo Vallecano powalczą w Lipsku w finale Ligi Konferencji.
2: No i 3 dni później w Budapeszcie, 30 maja, w finale Ligi Mistrzów zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn.
3: Będzie gorąco.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest RMF Fitness. Kinda wanna dance to this.

0: jest.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Flash dance.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: FM na zegarze prawie godzina 11. W studiu faktów Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynam od kolejnego protestu, jaki przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Potem mocne hamowanie w naszych pensjach, tak wolno płace w firmach nie rosło od ponad 5 lat. A w faktach kulturalnych RMF FM nowy Paul McCartney.
3: Wow! Did we really do that?
2: W przyszły piątek premiera The Boys of Dungeon Lane. Kolejną akcję protestacyjną przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
4: Jest to następny wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Wśród nich są m.in. były minister zdrowia dr Marek Balicki i profesor Andrzej Cechnicki. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów.
2: Michał Dobrołowicz otwiera Fakt o 11. Michale, co wiemy w tej chwili? Jak wyglądać ma ta akcja protestacyjna?
4: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach.
5: Nam jako pacjentom zależy na tym, żeby to się po prostu udoskonalało, rozwijało i też, żeby było takie miejsce, które opiekuje się tą reformą.
4: Tak przekonuje reprezentantka pacjentów, która też w tym tygodniu odeszła z rady, Katarzyna Szczerbowska. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
6: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane tą skarbnicą wiedzy zawsze jest NFZ.
4: W Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Od wielu miesięcy nie powstają nowe placówki.
2: Co najmniej 5 kilometrów ma w tej chwili korek na opolskim odcinku autostrady A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tam przewróciła się cysterna, leży na poboczu, cysterna z etanolem. Nie doszło do uszkodzenia zbiornika, zablokowany jest prawy pas jezdni. Uważajcie. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9530 zł brutto, czyli na rękę nieco ponad 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku. W przedpołudniowych faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Igorze...
7: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tempo wzrostu rozczarowało analityków.
7: Tak, bo spodziewali się wyników wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy, bo to średnia arytmetyczna. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe. Na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja, tu bez zmian, czyli to na przykład informatycy. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
2: Przed nami lato, pełne zmian w wielkich piłkarskich firmach Europy. Szkoleniowców zmienia Real, Manchester City czy Chelsea. Wojciech Marszczyk z redakcji sportowej teraz z długą listą nazwisk.
8: Tak jest, witam.
2: Wojtku, w których klubach zmiany już ogłoszono?
8: No tylko w Chelsea, którą poprowadzi poprzedni trener Realu, Xabi Alonso. Królewski w nowym sezonie ma zaś prowadzić José Mourinho, który niebawem ma pojawić się w Madrycie. Ma on przywrócić porządek w szatni królewskich. Portugalski szkoleniowiec już zapowiada transfery. Chce sprowadzić do stolicy Hiszpanii napastnika Sportingu Lizbona, Mortena Humelanda, no a dodatkowo w jego sztabie ma pojawić się jakiś były gracz Realu i jeszcze do tego Toni Kroos, który ma być łącznikiem między sztabem a władzami klubu. Guardiole, który ma odejść z City po 10 latach pracy, zastąpić ma Enzo Maresca, który w przeszłości był asystentem hiszpańskiego trenera, no a ostatnio Maresca pracował m.in. w Leicester czy Chelsea. Razem z odejściem Guardioli klub ma podobno opuścić też Rodri, kuszony właśnie przez Real Madrid.
2: Bayern Monachium kusić ma innego obywatela z Manchesteru, obrońcę reprezentacji Anglii Johna Stonesa. Atletico Madryt chce Bernardo Silva, to a propos City, a z Liverpoolu brazylijski bramkarz Alisson tego lata dołączyć ma do Juventusu. Mohamed Salah natomiast trafić ma do tureckiego Fenerbahce. Takie transferowe plotki dziś w brytyjskiej prasie. A przed faktami kulturalnymi jeszcze Bruce Springsteen, który pojawił się niespodziewanie w talk show The Late Show Stephena Colberta.
9: Steven!
2: Jestem tutaj dzisiaj wieczorem w ramach wsparcia dla Stephena, bo jest pierwszym facetem w Ameryce, który straci swój program, ponieważ mam prezydenta, który nie potrafi znieść żartu. Dziś wieczorem ostatnie The Late Show ze Stephenem Colbertem, który często z uśmiechem wytykał błędy administracji Donalda Trumpa. Teraz CBS zawiesza flagowy program, twierdząc, że decyzja nie była w żaden sposób związana z wynikami programu, jego treścią ani innymi sprawami.
10: Pora na fakty kulturalne.
2: Paul McCartney, legendarny członek The Beatles, wraca z nowym albumem i o tym na początek faktów kulturalnych, na które już teraz zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Dzień dobry. The Boys of Dungeon Lane to tytuł 18. solowego krążka artysty, który ukaże się 29 maja. Jednym z najbardziej oczekiwanych utworów na płycie jest Home to Us, wyjątkowy duet z Ringo Starrem, jego dawnym kolegą z zespołu. Album ma być hołdem dla klasycznego brzmienia Beatlesów, ale wprowadza też nowe, świeże elementy muzyczne. Od dziś w stolicy Art Warsaw Villa Rouge. To trzecia edycja przeglądu sztuki najnowszej w formie międzynarodowych targów i wystawy w jednym. Będzie można podziwiać dzieła współczesnych artystów wizualnych wyselekcjonowane przez galerie sztuki, m.in. z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Włoch, Austrii, Chin i Anglii. To obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo. Nadbagaż, monodram o tęsknocie, emigracji i poszukiwaniu tożsamości będziecie mogli zobaczyć na gorzowskiej scenie kameralnej u Osterwy już 22 maja.
10: Ten spektakl jest o powrocie do Polski po 30 latach, ale takie spojrzenie na Polskę, na
9: poszukiwaniu tożsamości będziecie mogli zobaczyć na gorzowskiej scenie kameralnej u Osterwy już 22 maja.
10: Ten spektakl jest o powrocie do Polski.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj się zaczynają, na zegarze prawie godzina 12. Zaprasza Bogdan Zalewski, witamy.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Po tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki za żłobka w Ząbkach. Stołeczny reporter RMF FM zebrał wieści ze śledztwa. Dziennikarka w Łodzi interweniuje w imieniu zaniepokojonych lokatorów kamienicy. Ściany pękają po podziemnych robotach budowlanych, a planowane są kolejne prace. Potem opiszemy nową bitwę w prawnej batalii o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec słoneczny patrol w Krakowie. Na 48 godzin zostały zatrzymane dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna dwuletni chłopczyk utopił się w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. A przed warszawską prokuraturą na Pracy Północ z nowymi informacjami czeka reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Witamy,
2: Jakubie.
3: Dzień dobry.
2: Co w tej sprawie zrobili prokuratorzy?
3: Śledczy przesłuchali już kilku świadków i wciąż zbierają informacje m.in. dotyczące funkcjonowania tego żłobka, aby ustalić, czy spełniało wszystkie niezbędne wymagania dotyczące prowadzenia takiej placówki. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci niemal dwuletniego chłopca. Zatrzymane na 48 godzin opiekunki nie zostały jeszcze przesłuchane i nie usłyszały zarzutów.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
3: Mówiła prokurator Karolina Staros. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego chłopca. Sprzed prokuratury okręgowej na warszawskiej Pradze Jakub Rybski.
2: Nasza kamienica się przechyla. Pojawiają się nowe pęknięcia. Boimy się o życie. Alarmują w rozmowie z reporterką RMF FM mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu, a mieszkańcy borykają się z coraz większymi problemami. W ich sprawie interweniuje Magdalena Greinert przed tym feralnym łódzkim domem. Rozmawiasz z przestraszonymi ludźmi, witam serdecznie. Jakie są teraz ich obawy?
5: Tarcza ma ruszyć w przyszłym roku i wtedy zdaniem mieszkańców uszkodzeń będzie jeszcze więcej. Już dziś widać, że wcześniej proste drzwi od szaf są wykrzywione. Drzwi wejściowe nie przylegają jak wcześniej do futryn, a z sufitu sypie się tynk. Czy się boją?
6: Oczywiście, że tak. Jeżeli ona ruszy po raz kolejny, no to będzie coraz gorzej, bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice, i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
7: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, że niby się standard mi się polepszył, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
5: Mówią pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawiają zgłoszonych uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się powiększają. Z ulicy Mielczarskiego w Łodzi Magdalena Greinert.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji czwórki sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że nie są, bo nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc trwa w tej sprawie prawny pat. Rośnie prawdopodobieństwo, że kapitan wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto ogniska hantawirusa, przejdzie kwarantannę w Polsce. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
8: Dzień dobry.
2: Nasz rodak Jan Dobrogowski na początku tygodnia dopłynął do portu w Rotterdamie. Jaki jest plan na kolejne dni?
8: Co najmniej do jutra kapitan jeszcze pozostanie na statku. Na pokładzie trwa dezynfekcja, a potem realny będzie powrót kapitana do kraju. Strona polska i holenderska ustalają teraz szczegóły.
2: A jak komentują to lekarze?
8: Cały czas uspokajają niezmiennie, że w Polsce nie ma typu hantawirusa, który pojawił się na statku i przez który tam zmarły 3 osoby. To potwierdza dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
9: Nie jest to problem natury globalnej, jest to problem, który jest regionalny. Spokojnie. To tylko hantawirus.
8: No właśnie, pytanie, czy to na pewno tylko hantawirus, usłyszą też ode mnie za godzinę uczestnicy specjalnej debaty w radiu RMF24, główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, profesor Bożena Walewska-Zielecka i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Już teraz zapraszam na tę debatę.
2: Polecamy gorąco początek specjalnej debaty o 13.
10: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: W słońcu to nie kopiec Kościuszki, 20 stopni Celsjusza na termometrach, tak jest dzisiaj w Krakowie. Gorączkowy to dzień, ostatni dzień pisemnych matur. W stolicy Małopolski sezon na wycieczki szkolne z młodszymi kolegami maturzystów w pełni. Z uczniami z Opolszczyzny i Podkarpacia pod Wzgórzem Wawelskim spotyka się krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
11: Po pierwsze, skąd jesteście?
12: Z Prylnika, województwo opolskie.
11: I co tutaj dzisiaj robicie? Przyjechaliśmy odwiedzić Kraków.
12: Wawel, będziemy chodzić po mieście i różne rzeczy zwiedzać.
13: Potem jedziemy do hotelu na noc i następny dzień, jak będziemy wracać, jedziemy do Auschwitz.
14: Skąd przyjechaliście?
15: Ze Świętego, koło Przemyśla, do Karpackie. Będziemy zwiedzać rynek, zamek na Wawelu.
14: Widzieliście smoka?
15: Tak.
14: Zział ogniem?
15: Tak, właśnie zioł.
2: No, przyjechali ze Świętego, ale nie po święty spokój. Życzymy wielu różnorodnych wrażeń. Niech to zresztą dla wszystkich z Was będzie dzień przyjemny i pożyteczny. Oczywiście razem z RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
10: i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych.

0: Zdecydowanie dla tych, którzy lubią wyższe wskazania termometrów, więcej pojawi się tuż przed weekendem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Tutaj byle do piątku.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Radio RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Witam wszystkich słuchających. W Stanach Zjednoczonych zatrzymano właściciela sieciowego kantoru cinkciarz.pl. Znamy szczegóły. Szyderczo witał w Izraelu złapanych aktywistów. Czy pożegna się z możliwością przyjazdu do Polski? Posłuchajcie o działaniach wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak groźny jest hantawirus w Polsce i na świecie? Za kilka chwil istotna debata w naszym internetowym radiu informacyjnym RMF24. Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. A w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jasne,
2: witamy serdecznie. Przypomnij, Igorze, za co konkretnie był poszukiwany Marcin P.?
3: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób. Łącznie, przypomnijmy, na kwotę 125 milionów złotych. W październiku zeszłego roku sąd ogłosił upadłość internetowego kantoru.
2: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwróci się do szefa MSWiA o objęcie zakazem wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. To Itamar Ben-Gwir kpił ze skrępowanych i klęczących zatrzymanych przez siły obrony Izraela członków flotylli Sumut, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. W tej sprawie nasz MSZ wezwał już chargé d'affaires ambasady Izraela. Spotkanie już się odbyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym. Witamy, Tomku.
4: Dzień dobry, witam.
2: Jak przebiegała ta rozmowa?
4: Izraelskiego dyplomatę przyjął szef jednego z departamentów, który przekazał mu wyrazy oburzenia co najmniej niestosownym zachowaniem Itamara Ben-Gwira. Jak mówił szef MSZ, rzecznik MSZ, przebieg i atmosferę tej rozmowy najlepiej opisuje decyzja o wystąpieniu o zakaz wpuszczaniu Ben-Gwira do Polski.
5: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
4: Relacjonował Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ-u poinformował też, że 2 polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji jeszcze dziś, więc oboje będą wolni.
2: Uwaga kierowcy, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze mniej niż dziś. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł 91 groszy za litr. 2,5 minuty po godzinie 13 rozpoczynamy istotną debatę w internetowym radiu RMF24. Jak groźny jest hantawirus w Polsce i na świecie? Łączymy się z jej gospodarzem Michałem Dobrowiczem. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
2: O co zapytasz swoich gości?
6: W pierwszej kolejności, czy aktualne wciąż są ostatnie uspokajające komunikaty sanepidu, zgodnie z którymi w Polsce nie ma ani jednej osoby zakażonej tym typem hantawirusa, który pojawił się na wycieczkowcu z Argentyny, i w Polsce
2: Andes,
6: zgodnie z tymi komunikatami też nie ma gryzoni, które przenoszą ten typ hantawirusa. Patrzę na gości, jest z nami zdalnie główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, który widzę, że potwierdza tu uspokajające informacje, że zakażenie i ryzyko zakażenia hantawirusem w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Pan inspektor kiwa głową, to można zobaczyć na rmf24.pl. Za chwilę to uszczegółowimy. Także obok mnie w studiu warszawskim RMF FM jest w tej chwili rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, ale nie tylko o hantawirusie będziemy rozmawiali i o tym, co dla nas jest ważne z polskiej perspektywy. Wirus Ebola także szaleje w tej chwili w Afryce i tutaj komentarz z perspektywy medycyny podróży profesor Bożeny Walewskiej-Zieleckiej, która jest obok mnie, ale także zastanowimy się nad tym, gdzie będziemy w tym roku podróżowali w czasie wakacji. Jest specjalne zestawienie i najnowsze wyliczenia od Polskiej Izby Turystyki i jej prezesa Pawła Niewiadomskiego. Jak dzisiaj możemy przygotować się do tych wakacyjnych wyjazdów pod kątem zdrowotnym. O tym już za chwilę będziemy rozmawiali. Gorąco zapraszam.
2: Ta arcyciekawa debata już teraz w internetowym radiu RMF24. Możecie ją śledzić także na naszych mediach społecznościowych oraz na rmf24.pl. Polecamy. Najważniejsze wnioski poznacie w popołudniowych faktach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No tak, ważna debata, ważne fakty w radiu RMF FM, ale można sobie z RMF

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Sygnał, który rozpoczyna najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Gramy i informujemy. Paragrafy krępują nam ręce, narzekają policjanci. Ze związkowcami domagającymi się zmiany przepisów rozmawiał dziennikarz RMF FM. Tragedia w internacie w Szczecinie. Nie żyje młody pogranicznik. Dwaj inni są w szpitalu. Słuchawki na uszach mogą rozpraszać uwagę w mieście. Nadmierny pośpiech też bywa zgubny. Niech za przykład posłużą dwa poranne wypadki w Warszawie. Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Z policjantami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co według mundurowych powinno się zmienić?
3: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami. Nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
4: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta. Często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
3: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
2: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwaj inni trafili do szpitala. Tragedia wydarzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek w internacie w Szczecinie. Pogranicznicy po służbie pili tam alkohol. Ciało młodego mężczyzny znaleziono rano w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W drodze do Polski są nasi rodacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Zakomunikował to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefior.
5: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
2: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były trzy osoby. Apelujemy do pieszych. Brak uwagi bywa bardzo groźny. Przykład: dwa podobne wypadki z udziałem pieszych i tramwajów w Warszawie po godzinie 8 i 9 rano. W obydwu przypadkach wozy potrąciły osoby nieletnie, które trafiły do szpitali. Oto relacja ku przestrodze reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.
6: Witamy,
2: Jakubie.
6: Jestem.
2: Opisz, jak doszło do tych potrąceń.
6: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że w obydwu przypadkach winni byli piesi. 16-latka prawdopodobnie spieszyła się na kolejny autobus i próbowała przebiec przed odjeżdżającym tramwajem, z którego dopiero wysiadła. Do tego zdarzenia doszło na warszawskim Brudnie, na ulicy Kondratowicza. Dziewczyna trafiła do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Z kolei nastoletni chłopak, również w wieku 16 lat, wpadł pod tramwaj na skrzyżowaniu ulic Dywizjonu 303 i Powstańców Śląskich. Miał na uszach słuchawki, nie słyszał oraz nie widział nadjeżdżającego tramwaju, gdy chciał przejść na drugą stronę torów. Nastolatek również z obrażeniami trafił do szpitala. W obu przypadkach motorniczy byli trzeźwi.
7: To są fakty ze szkoły.
2: Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ostatnia prosta, by wyprostować sytuację. Najwyższy czas poprawić oceny. Został na to miesiąc. Nasz reporter Piotr Bułakowski delikatnie podpytał o planowane poprawki licealistów z mazurskiego Węgorzewa.
8: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. No i niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
9: A świecąca ocena co oznacza?
8: Jedynkę.
9: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
10: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach.
9: Nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
10: Raczej tak. Zazwyczaj są chętni.
9: A jak u ciebie sytuacja?
10: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej.
9: Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
10: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi. Będzie ładnie, będzie fajnie.
2: Po niemiecku oczy, sprawdźmy. Augen. Odpowiadamy, może się przydać w rozmówce o świecących ocenach z nauczycielem języka Goethego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czy to jest ten moment, gdzie po tym, jak z sukcesem ogłosiliśmy...

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, Bogdan Zalewski przy mikrofonie, witamy.
2: Kłaniam się i zachęcam. Kanclerz Niemiec proponuje ukraińską drogę na skróty do Unii Europejskiej. Jak Polska reaguje na pomysł Friedricha Merca? Dyplomatyczną formułę to kreatywny pomysł, wytłumaczy korespondentka RMF FM w Brukseli. Nie żyje polski turysta, który zasłabł w słowackich Tatrach. Kibice cieszą się z kupna górnika przez Lukasa Podolskiego. To bardzo dobrze, twierdzą w Zabrzu. Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodny z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką, wysokiej rangą polski dyplomata, inicjatywę Friedricha Merca. Szef niemieckiego rządu zaproponowałby przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on Kijowowi uczestnictwo praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, udział w szczytach, spotkaniach ministerialnych, a także zasiadanie w ławach Parlamentu Europejskiego. Choć bez prawa głosu. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jak rozumieć polską odpowiedź?
3: To oznacza, że Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
2: Nie żyje Polak, który zasłabł w słowackich Tatrach. 64-latek stracił przytomność, schodząc ze schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej. Słowaccy ratownicy poprosili o pomoc polski TOPR. Śmigłowiec przewiózł mężczyznę do zakopiańskiego szpitala. Niestety, mimo reanimacji, turysty nie udało się uratować. Kierowcy, uważajcie, w Łódzkiem. Pojawiły się utrudnienia na A2 w Seligowie. Zepsute auto osobowe zablokowało pas w kierunku Warszawy.
4: RMF FM. Miejsce na poważną debatę.
2: Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru, zapewniali w czasie specjalnej debaty w radiu RMF24 przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń. Zmarły 3 osoby. W studiu gospodarz debaty, nasz dziennikarz Michał Dobrowicz. Witamy ponownie, Michał.
5: Dzień dobry ponownie.
2: Co jeszcze wynika z najnowszych danych polskich służb sanitarnych?
5: W Polsce dzisiaj nie ma ani jednej osoby zakażonej odmianą hantawirusa, która pojawiła się właśnie na statku. 4 osoby są obecnie tylko pod nadzorem sanepidu i wszyscy, cała czwórka, to zdrowe osoby.
6: Nadzór dotyczy osób, które nie mają objawów. To są osoby, które zetknęły się nawet zupełnie przypadkiem z osobą podejrzaną o zakażenie.
5: Rzecznik sanepidu Marek Waszczewski w odpowiedzi na wasze pytania naszych słuchaczy uspokaja, że w planach nie ma żadnych dodatkowych procedur czy obostrzeń sanitarnych.
6: My tutaj w Polsce śpimy spokojnie, nie obawiamy się żadnych dodatkowych ruchów.
5: Na wycieczkowcu, na którym wykryto ognisko hantawirusa w Rotterdamie, cały czas jest Polak, kapitan tego statku, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo tutaj w Polsce. Decyzja powinna zapaść już niebawem.
2: Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Lukas Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzeńskiego zespołu. W Zabrzu wierzą, że dla górnika będzie to nowe otwarcie.
7: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
8: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
7: Na pewno, bardziej niż teraz.
9: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
10: Ja chodzę na Górnik 50 lat. Te zmiany były różne, właściciele też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów.
2: Z pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych. O, jak piłki okrągłe te 6-0 przed 12.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Jeśli chodzi o zera na mapach pogodowych, to jest takie jedno przy dwójce i robi 20 stopni, to już bardzo lubimy, ale to jest jedna z niższych temperatur, jeśli chodzi o piątek, bo do 23, do 24 stopni nawet na Mazowszu. I rzeczywiście mieliśmy obiecane słońce, nie będzie mowy o deszczu praktycznie w całym kraju przez cały dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 6 po 15. W tej godzinie w lepszej połowie dnia wskakujemy do pociągu.

tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Taki wniosek złożył szef MSZ Radosław Sikorski. Na opublikowanych nagraniach widać, jak Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Nasza tenisistka Maja Chwalińska pierwszy raz zagra w głównym wielkoszlemowym French Open. Polka w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Paryski turniej rozpoczyna się w niedzielę. Oprócz Chwalińskiej zobaczymy pięcioro polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, czterokrotną zwycięzczynię Rolanda Garrosa. W Krakowie trwa Copernicus Festival, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność. I dziś wieczorem wykład wygłosi specjalista od złożoności, profesor David Krakauer, Santa Fe Institute. Opowiem o pochodzeniu tej dziedziny w XIX wieku, podczas rewolucji przemysłowej, kiedy to wszystkie kluczowe koncepcje połączyły się, tworząc to, co później stało się nauką o złożoności. W drugiej części wyjaśnię, czym różni się ona od znanych powszechnie dyscyplin nauki, takich jak fizyka, chemia czy biologia. Opowiem wreszcie o obecnej chwili, kiedy uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja wydają się rywalizować z ludzkim umysłem w rozumieniu świata przyrody i tego, co naprawdę dla nas on oznacza. Wykłady i rozmowy festiwalu można śledzić na bieżąco w internecie, na YouTubie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską.
0: Słuchacie RMF Fitness.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu pojawili się już Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Witamy. Spór o to, kto pokieruje Instytutem Pamięci Narodowej.
2: Czy ta sprawa w istotny sposób podzieli rządzącą koalicję?
3: Operacja specjalna na północy Ukrainy.
2: To odpowiedź ukraińskiej armii na rosyjskie ćwiczenia na terenie Białorusi.
3: Z użycia broni jądrowej.
2: Alpaki, dmuchańce i koncerty.
3: Tak się bawią, tak się bawią?
2: Studenci w Szczecinie. Narasta spór w koalicji rządowej w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu.
2: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Michał Radkowski nie ma szans na porozumienie w koalicji.
4: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytma odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżące raportnik o niegospodarności Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytmę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja, razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. Powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytmy w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytmę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Kolejny alarm powietrzny na Litwie.
2: Mieszkańców regionu Uciańskiego na wschodzie kraju wezwano, by pilnie zeszli do miejsc schronienia.
3: A powodem ma być dron zaobserwowany w pobliżu litewskiej granicy.
2: Rozległy się syreny, poderwano natowskie myśliwce. Specjalną operację na północy kraju rozpoczęło ukraińskie wojsko oraz służby specjalne.
3: Powodem są obawy zaangażowania Białorusi w wojnę, a także wspólne z Rosją ćwiczenia z użycia broni jądrowej na białoruskim terytorium.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Na czym polega ta specjalna operacja?
6: Chodzi o wzmożone działania kontrwywiadowcze na graniczących z Białorusią obszarach, czyli w obwodach czernichowskim, kijowskim, żytomierskim, rówieńskim i wołyńskim. Funkcjonariusze będą m.in. przeprowadzać kontrole obywateli, patrolować teren, a także przeszukiwać wytypowane lokale, poszukując przedmiotów, którymi obrót jest zakazany. W trakcie operacji mundurowi mogą ograniczać ruch samochodowy i pieszy, sprawdzać dokumenty oraz kontrolować samochody. Te działania, jak tłumaczy dowództwo, mają uniemożliwić wrogowi penetrację terenów przygranicznych, dokonywania na nich aktów sabotażu i dywersji, a także prowadzenia działalności wywiadowczej.
3: Ekonomia, polityka i sprawy międzynarodowe.
2: O tym wszystkim jak co tydzień w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24.
3: Prowadzący ten program, Marek Teichman, już teraz z nami w faktach. Marku, o czym dziś u ciebie?
7: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu o tym, czy Chińczycy trzymają się mocno. Dwie wielkie wizyty w Pekinie, Trump i Putin. Co to znaczy dla światowej gospodarki? Co to znaczy dla europejskiej gospodarki? I co zrobić, żeby konkurencyjność i miejsca pracy w Europie zachować?
2: Radio RMF 24 poleca gospodarczy tydzień.
3: Aby włączyć naszą informacyjną stację, wejdźcie na rmf24.pl i kliknijcie u góry ikonę playera.
2: Od rana alpakoterapia, potem dmuchane zamki, a wieczorem koncerty na Łasztowni.
3: To ambitny plan studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie na tegoroczne juwenalia.
2: Ze studentami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Tam festiwal kół naukowych, tutaj grill jest i co tam jeszcze? Widziałam, że tam dmuchane zamki nawet, tak? I piana party będzie na parkingu.
9: Mogą spotkać się z alpakami na żywo, mogą wejść do zagrody. Mają także dmuchańce, byka rodeo, są konkursy międzywydziałowe.
8: Była cała wielka akcja właśnie z alpakami, z dmuchańcami, pójdziemy sobie na koncerty, no i w sumie codziennie będziemy chodzić.
10: Czekacie na jakieś koncerty najbardziej?
8: Chyba Mysłowic najbardziej. Właśnie sobota jest taka chillerska.
3: Chill, czyli luz. Ale raczej aktywna to rozrywka, bo w szczecińskiej juwenalia to 3 dni koncertów.
2: Dziś zagrają Dawid Kwiatkowski, zespół Wideo i Golec Orkiestra.
3: Hej!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Piątek. Mam cię, piątku. Tak, i mam też słońce oczywiście dla praktycznie całej Polski. Tak, jutro nie będzie deszczu. Natomiast sprawdzę jeszcze sobotę. Tutaj bez zaskoczeń, też bez deszczu. Niedziela, przelotne opady deszczu w całym kraju i najcieplej do 29 stopni na zachodzie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Jak słyszeliśmy w Faktach, w Szczecinie impreza

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwa drony mogły naruszyć litewską przestrzeń powietrzną, napisał w swych mediach społecznościowych prezydent tego kraju Gitanas Nausėda.
2: Myśliwce NATO już wystartowały i są gotowe je zniszczyć. Proszę po otrzymaniu oficjalnego ostrzeżenia o bezpieczne ukrycie się, dodał.
1: Z kolei litewska premier Inga Ruginienė poinformowała, że jeden z dronów leci na północ kraju w kierunku miasta Podbrodzie.
2: Alarm powietrzny ogłoszono dla mieszkańców części Litwy. Wezwano ich do szukania miejsc schronienia.
1: Uwaga kierowcy, kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S8 na węźle Oleśnica Zachód w województwie dolnośląskim.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawa. 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych.
1: Ruszył z kopyta Bałtycki Festiwal Nauki na Politechnice Gdańskiej.
3: Robiłam sztuczną skórę. Trzeba było zmieszać właściwe składniki, trzeba było szybko mieszać, wolno mieszać i to było bardzo ciekawe.
4: Złóż ciało człowieka. Trzeba ułożyć, gdzie jest mózg, wątroba, serce, płuca.
5: Opowiadało, jak operacje się robi z tymi implantami i takie tam.
6: Pokazują, jak działają planety tam ze Słońcem, jak kulki krążą dookoła Słońca.
7: To jest bardziej zabawa czy nauka?
8: 50/50.
9: Dokładnie o to tutaj chodzi, żeby pokazać naszemu młodszemu pokoleniu, zaciekawić je różnymi dziedzinami nauki.
2: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Od młodych fanów nauki. Festiwal potrwa do soboty.
2: Pora na fakty kulturalne RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń z zaproszeniem na Dni Śląskich Kin Studyjnych.
2: One od jutra w 16 kinach w 14 miastach województw śląskiego i opolskiego. Repertuar różnorodny. Od pokazu Niagary z Marilyn Monroe w kinie Kosmos w Katowicach po projekcji filmu Genia o mieszkance Rudy Śląskiej w tamtejszej patrii. Organizatorzy zachęcają nie tylko do oglądania filmów, ale także poznawania historii kin.
10: Tak jak jeździmy do miast innych, tak, oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
2: Zachęcała Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. A najbliższy weekend w Lublinie będzie należał do cypryjskich artystów Teatru Tańca, którzy w kilku spektaklach będą poruszać trudne tematy.
11: No i jest na przykład w takim spektaklu pytanie o koniec świata, czy jesteśmy już u schyłku tego świata. Myślę, że jest duży rozdźwięk między światem dorosłych czy dojrzałych osób i osób młodych. Ja myślę, że oni sygnalizują, że tego świata mają dość.
2: Zapraszał Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. A na koniec jeszcze studenckie święto. Juwenalia właśnie rozkręcają się na dobre, a koncertów, scen, artystów jest tyle w całej Polsce, że trudno to wszystko policzyć i wymienić. Także wszystkim studentom życzymy doskonałej zabawy, no i spokojnych powrotów nad ranem.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Fitness.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Ze studium faktów Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski ponownie witamy.
2: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się.
2: Poligon wojskowy w USA.
3: To miejsce zatrzymania prezesa serwisu cinkciarz.pl.
2: To są nowe ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie pojmania podejrzanego o wielkie oszustwa.
3: Posłuchajcie o polsko-amerykańskiej współpracy w tej sprawie.
2: W faktach także Putin i Łukaszenka o zakończonych wspólnych manewrach nuklearnych.
3: Oraz ambitne globalne plany pary polskich himalaistów.
2: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.
3: Przypomnijmy, że Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów.
2: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Co wiadomo o okolicznościach pojmania ściganego?
4: Zatrzymanie dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszałem, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z moich ustaleń wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy, a do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.
3: Zadania rosyjsko-białoruskich ćwiczeń nuklearnych zostały w pełni zrealizowane, ogłosił Władimir Putin.
2: Rosyjski prezydent obserwował zakończenie manewrów razem z Aleksandrem Łukaszenką.
3: Białoruski przywódca zapewnił, że jego kraj nie zostanie wciągnięty w wojnę na Ukrainie, ale w przypadku agresji Białoruś i Rosja będą wspólnie się bronić.
2: Uwaga kierowcy, dwie ciężarówki zderzyły się na A1 w Mekanowie w Śląskiem.
3: Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek. Tynk sypiący się z sufitów, powiększające się pęknięcia w ścianach i ciągły strach.
2: W takich warunkach mieszkają lokatorzy kamienicy przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi.
3: Wracamy do naszej reporterskiej interwencji.
2: Tarcza Katarzyna, drążąca tunel pod miastem, przeszła pod nieruchomością prawie 3 lata temu.
3: A wciąż pojawiają się nowe problemy, twierdzi w rozmowie z dziennikarką RMF FM pan Roman, który porusza się na wózku.
5: Cała kamienica przechyliła się. Tak jak ja to widzę, to gdzieś centymetr, półtora w poziomie. I
6: po czym pan poznaje, że jest taka różnica?
5: Jak siedzę na wózku, podjadę pod ścianę, puszczę ręce z kół, to wózek sam zaczyna się ze mną toczyć pod następną ścianę. Wszystkie płytki zaczęły w pionie odpadać, szpara się zrobiła też po 4-5 cm.
6: Czy pan tę sytuację komuś zgłosił?
5: Tutaj było wielokrotnie zgłaszane i...
7: I co?
5: I nic. Kompletnie nic.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
3: Dziś spółka PKP PLK odwołała planowane spotkanie z mieszkańcami.
2: Kolejny termin to czwartek w przyszłym tygodniu.
8: Niezwykłe fakty.
2: Wielkie wyzwanie przed Karolem Adamskim i Marią Ociuszyńską.
3: Nasi himalaiści jako pierwsi w historii chcą w tym roku w ramach swojego projektu Ultimate Dream Journal zdobyć rozszerzony wielki szlem zdobywcy.
2: Czyli wspiąć się na najwyższy szczyt każdego z kontynentów, najwyższe na świecie wulkany i do tego jeszcze dojść na oba bieguny.
3: Teraz wchodzą na najzimniejszy szczyt świata, Mount McKinley na Alasce.
2: Prosto z obozu połączyli się ze studiem RMF FM i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
9: Karolu, ty byłeś na Mount Everest. Który szczyt jest trudniejszy do zdobycia? Ten najwyższy czy ten najzimniejszy?
10: Najzimniejszy to na pewno. Tutaj ta logistyka, czyli ciągnięcie sań, radzenie sobie samemu. Gdzieś tam na Everestie zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
3: Denali to inna nazwa alaskańskiego sześciotysięcznika Mount McKinley.
2: Niekoniecznie zajrzyjcie na naszą stronę RMF24. Tam mamy całą rozmowę wideo z himalaistami, którzy opowiadają o wyprawie od kulis.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Cały czas mówię o słońcu, ale dla równowagi powiem o deszczu. On się pojawi w niedzielę, oczywiście jest bardzo potrzebny w tym okresie. Deszcz przelotny praktycznie w całym kraju, najwięcej go na Dolnym Śląsku. Na to musimy się przygotować. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to ta w miarę pogodna, z lekkimi chmurami w Wielkopolsce i na Warmii i Mazurach, do 11 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Droga do piątku to już teraz droga.
0: RMF Fitness. Złap ten rytm.

0: Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na czwórce w pobliżu węzła Pietrzykowice w województwie dolnośląskim.
2: Jedna osoba została ranna, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z flotylli płynącej z pomocą do strefy Gazy zostali deportowani z Izraela.
1: Rzecznik polskiego MSZ-u informował wcześniej, że zatrzymani przez izraelskie służby dwaj polscy obywatele jeszcze dzisiaj opuszczą ten kraj.
2: Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji.
1: MSZ Izraela nazwał tę akcję chwytem PR-owym na usługach Hamasu.
2: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
1: A gościem Magdy Sakowskiej będzie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
2: Chińscy naukowcy odkryli istotny mechanizm starzenia się zębów.
3: Przekonują, że kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia zębów odgrywają specyficzne komórki macierzyste obecne w miazdze zębowej, ale potrzebują do tego specyficznego białka, którego ilość z wiekiem spada.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, jak tę wiedzę będzie można wykorzystać?
3: Naukowcy potwierdzili, że niedobór tego białka przyspiesza starzenie się zębów i ogranicza ich zdolność do regeneracji po urazach. Ale okazuje się, że nawet w przypadku niedoboru tego NFATC1 możliwe było pobudzenie regeneracji zęba z pomocą tak zwanych leków senolitycznych, które eliminują komórki, które uległy procesowi starzenia. To pozwala na przywrócenie zdolności regeneracyjnych. Badania wymagają jeszcze wiele pracy, ale dają nadzieję na rozwój innowacyjnych metod leczenia, które pozwolą zachować zdrowe zęby na dłużej.
2: Mówią to naukowcy, którzy zjedli na tym zęby.
3: Także my się, dodam.
1: My się od tego odcinamy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Wolniej rosną polskie płace.
2: Zapraszam, Michał Zieliński.
5: Dzień dobry. Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu mierzone przez GUS wyniosło nieco ponad 9,5 tysiąca złotych. Było wyższe niż rok wcześniej o 5,4%, a prognozy wskazywały na 6%. To i tak niezłe tempo. Problem w tym, że blokada cieśniny Ormus poprzez droższe paliwa ożywiła nam inflację. Realny wzrost płac, czyli podwyżka minus inflacja, spadł przez to do 2% w skali roku. Tym samym jest najniższy od ponad 2,5 roku. Teraz doniesienia z rynku. Złoty bez zmian, euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,66. Na giełdzie w Warszawie lekki spadek. O kilka groszy tańsze, jutro będą paliwa. Ropa na światowym rynku znów natomiast w górę. A na amerykańskiej giełdzie dziś szalone wzrosty firm branży komputerów kwantowych. Po tym jak amerykański rząd ogłosił, że dofinansuje je 2 miliardami dolarów. Narodowy Bank Polski potwierdza, że po kwietniowych zakupach ma już prawie 600 ton złota. Polski Bank Centralny może wkrótce znaleźć się wśród 10 z największymi zasobami kruszcu na świecie. Co ułatwiają działania tureckiego banku centralnego, ten ostatnio złoto sprzedaje, by ratować kurs krajowej waluty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Fitness.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie 18, a przy mikrofonach Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Zachęcamy.
3: CBA zatrzymało byłego posła Jacka Rzet.
2: Poszukuje go prokuratura europejska.
3: W faktach też okoliczności śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
2: Młody mężczyzna zmarł w Szczecinie.
3: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk już za chwilę będzie gościem Magdy Sakowskiej.
2: Serdecznie zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. Były poseł i były wiceminister Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Stało się to na wniosek prokuratury europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
2: Jacek Rzet nadzorował je jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządach Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-2023.
3: Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
2: Jak już podawaliśmy w faktach RMF FM, mężczyzna w nocy zmarł w internacie.
4: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
3: Informowała Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
2: Pozostałych 2 mężczyzn trafiło do szpitala.
3: Litewskie wojsko odwołało alarm powietrzny dla części kraju.
2: Alert ogłoszono po wykryciu 2 dronów, które nadleciały od strony Białorusi. Poderwano na natowskie myśliwce.
3: Bezzałogowce zniknęły z radarów, teraz trwają ich poszukiwania.
2: 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek stosowania kasków przez osoby do 16 roku życia, jadące rowerami i hulajnogami.
3: Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat.
2: Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
5: Z tej strony Lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
6: Po kaski przychodzą?
7: Nie.
8: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
6: Dużo trzeba wydać?
5: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci. No lepiej, żeby to, co chroni głowę, pękło, jak głowa ma pęknąć.
3: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Magda Sakowska i jej gość.
3: Witamy i zapraszamy.
2: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam, a z nami z oddali Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle, czy się słyszymy? O, przed chwilą pan poseł był z nami, ale niestety połączenie nam znowu spadło. Za chwilę spróbujemy ponownie połączyć się z panem posłem, który wraca do Polski po posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Tematów mamy mnóstwo.
2: Magda, na pewno miałaś wiele pytań do gościa, prawda?
10: No mnóstwo. Przede wszystkim o sprawy wojskowe, dlatego że przecież Michał Dworczyk był kiedyś w Ministerstwie Obrony i zresztą bardzo aktywnie w mediach społecznościowych, szczególnie na portalu X, omawia tę sytuację z opóźnioną rotacją amerykańskich żołnierzy do Polski. 4000, przypomnijmy, takich żołnierzy. Część z nich już nawet była w Polsce. Mieli pojawić się tutaj u nas, przyjechać z Teksasu, ale jak słyszymy, to jest opóźnienie standardowe, mówił tak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D.
2: Vance. A na razie mamy opóźnienie polityka,
10: europoseł,
2: prawda?
10: Michał Dworczyk. Czy teraz się słyszymy, panie pośle?
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Panie pośle, czy pan wierzy, że nie spadnie liczebność kontyngentu amerykańskiego w Polsce i wreszcie doczekamy się i znowu to będzie 10 tysięcy żołnierzy?
11: I jeszcze raz dzień dobry pani, dzień dobry państwu, przepraszam za pewne problemy komunikacyjne wynikające z tego, że jestem w drodze między Strasburgiem. Ja niestety uważam, że nie możemy dzisiaj być spokojni i ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, ta niepewność, którą mamy do czynienia, powinna też skłonić na wyciągnięcia wniosków.
10: Panie pośle, muszę panu przerwać, dlatego że mamy połączenie, ale jest ono bardzo słabe i właściwie słyszymy co trzecie słowo i niestety musimy też pożegnać się w związku z tym ze słuchaczami RMF FM. No niestety problemy techniczne dzisiaj.
2: Zapraszamy zatem na kolejne fakty o 18.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czasami też tak się zdarza w radiu na żywo, tymczasem lepsza połowa dnia. Zadbamy o to, żeby najlepsza... It's Friday,

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych. Indyjskie MSZ ogłosiło, że z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga przełożono szczyt Indie-Unia Afrykańska. Spotkanie miało odbyć się pod koniec miesiąca w Delhi. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko epidemii wirusa Ebola jest wysokie, jeśli chodzi o Afrykę Środkową, ale niskie w skali globalnej. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii szacowana jest na 139 spośród prawie 600 prawdopodobnych przypadków. Już wkrótce w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. 1 czerwca w Warszawie ruszają turnieje kobiet i mężczyzn, a areną będzie tymczasowa konstrukcja, która powstaje na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. Na zawody zaprasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska.
2: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co Was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To jest taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
1: Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar w Mongolii biało-czerwone zajęły 4. miejsce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lepsza połowa dnia teraz w RMF FM.
4: Słuchacie RMF Fitness.
5: Astro, no.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: To jest RMF Fitness. Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty punktualnie o 19:00. Temat dla nas Marlena Chudzia.
2: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na pokładzie którego doszło do zakażeń hantawirusem, przejdzie kwarantannę w naszym kraju. Itamar Ben-Gwir, izraelski minister, nie wjedzie do Polski przez 5 lat, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stop niszczeniu gier wideo. O tej inicjatywie rozmawiano dziś w Parlamencie Europejskim. Kapitan statku Hondius będzie jutro przewieziony z Holandii do Polski, dowiedziała się nasza korespondentka. Jan Dobrogowski to polski kapitan wycieczkowca, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Jak będzie przebiegać jego ewakuacja?
3: Kapitan będzie ewakuowany z Holandii, konkretnie z Rotterdamu, karetką. W Polsce zostanie przebadany i poddany kwarantannie. Jak się dowiedziałam, czuje się dobrze i nie ma objawów. Dopiero zdał jednostkę i opuścił pokład. Większość załogi opuściła natomiast statek w poniedziałek, zaraz po zacumowaniu w porcie w Rotterdamie i została poddana 42-dniowej kwarantannie. Czwórka Holendrów odbywa kwarantannę w swoich domach. Natomiast holenderskie Ministerstwo Zdrowia zaleciło, by na miejscu pozostało 17 filipińskich członków załogi, bo ich kraj nie zapewnia odpowiednich standardów medycznych i sanitarnych. W tym celu wybudowano na nadbrzeżu w porcie odizolowane miasteczko kontenerowe.
2: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA. Marcin Kierwiński dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na opublikowanym nagraniu widać, jak Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli z pomocą dla Gazy, wśród których byli też Polacy. Podejrzenie cyberataku w czasie głosowań na Krajowym Zjeździe Lekarzy w podwarszawskiej Jachrance. Na zjeździe mają odbyć się wybory nowych władz samorządu lekarskiego. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu interweniowała policja, która wyjaśnia okoliczności cyberataku. Pomimo awarii systemu trwają głosowania analogowe, głosy liczone są ręcznie. Nowe władze Naczelnej Izby Lekarskiej mamy poznać najpóźniej jutro. Ponad 1 000 000 osób z całej Europy złożyło podpis pod obywatelską inicjatywą pod nazwą Stop niszczeniu gier wideo. Inicjatorzy skarżą się na to, że wydawcy potrafią im odciąć dostęp do gier, jeśli te okażą się być nierentowne albo stracą na popularności. Sprawa trafiła dziś na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie jest nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, o jakie regulacje chodzi?
4: Chodzi o stworzenie przepisów, które pozwolą graczom na cieszenie się produktem dożywotnio lub w terminie, który jasno zostanie wskazany przez producenta lub sprzedającego grę.
5: To znaczy, że jeżeli ktoś kupuje produkt cyfrowy, to wie, na jak długo on będzie działał i że w ogóle architektura gier komputerowych będzie pisana w taki sposób, żeby jeżeli to jest możliwe, gry mogły działać bezterminowo. To znaczy, nawet jeżeli nie będą możliwe na przykład tryby multiplayer czy różnego rodzaju tego typu rozgrywki na serwerach producentów, to żeby można było umożliwiać na przykład tworzenie alternatywnych serwerów lub po prostu tworzenie środowisk takich, które nie będą wymagały połączenia z serwerem twórców gier.
4: Tłumaczył europoseł Piotr Miller. Przepisy mają ukrócić praktyki antykonsumenckie, ale muszą być tak skonstruowane, by nie zabić rynku gier na terenie Unii Europejskiej. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
6: Interesują nas fakty.
2: Rośnie zainteresowanie przydomowymi schronami i ziemiankami, mówią wystawcy na targach ochrony ludności i obrony cywilnej Protega w Poznaniu. W ostatnich latach coraz więcej osób pyta o tego typu rozwiązania instalowane na podwórkach.
7: Najwięcej popytu jest w Niemczech i we Francji. W Polsce też się zwiększa popyt na takie bardziej ukrycie i schrony.
8: Niemcy, Francja, tam bardziej schrony, czy bardziej właśnie piwnice, ziemianki, składowanie produktów takich codziennych?
7: Tam bardziej składowanie produktów codziennych.
8: A w Polsce w drugą stronę.
7: Ja bym powiedział, że schrony, tak, rośnie interes. Coraz więcej pytają, piszą nam, dzwonią.
9: Bardzo dużo pytań na zasadzie gotowych rozwiązań, cen tych rozwiązań.
2: Z wystawcami rozmawiał nasz poznański dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A za godzinę spojrzymy na termometry we Francji. Będzie gorąco.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Męskie granie orkiestra, no nareszcie, z pierwiastkiem kobiecym.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
2: Prokuratura dostała 10 zawiadomień od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o publikację arkuszy maturalnych. W faktach też ustalenia w sprawie kolejowego wypadku na stacji PKP Warszawa-Powiśle. A w faktach sportowych sukces polskich piłkarzy. Chodzi o reprezentację Polski w soka, czyli futbolu sześcioosobowym. Dziesięć zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych dziś egzaminach maturalnych. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego konkretnie dotyczą te zawiadomienia?
3: Chodzi o przypadki publikowania arkuszy egzaminacyjnych w internecie przed rozpoczęciem matur. Do sieci trafiły arkusze z języka polskiego, angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii, matematyki, WOS-u, informatyki, geografii i historii. Dodatkowo kilkadziesiąt prac zostało już unieważnionych.
4: Zdający wnoszą telefon komórkowy na salę egzaminacyjną i samo wnoszenie telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną powoduje unieważnienie tego egzaminu i takich przypadków mam już w systemie około 70.
3: Mówił mi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowo 10 prac unieważniono za ściąganie.
2: Kierujący drezyną, który na stacji PKP Warszawa-Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego, w momencie zdarzenia był pijany. Warszawska prokuratura przekazała szczegóły groźnego incydentu, do którego doszło 1 maja. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jakie są ustalenia śledczych?
5: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontów, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając po szycie. W składzie było 27 pasażerów oraz dwie osoby obsługi. Nikomu nic się nie stało, ale gdy zbadano uczestników zdarzenia, okazało się, że operator drezyny miał ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie przyjechał na Powiśle z Warszawy Wschodniej. Okazało się też, że 10 lat temu był skazany przez sąd za prowadzenie samochodu po pijanemu. Kierownik robót i on usłyszeli teraz zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, które zagrażało zdrowiu i życiu wielu osób. Dodatkowo kierowca jest podejrzany o jazdę po pijanemu. Straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Prokurator zabezpieczył hipoteki podejrzanych. Grozi im 8 lat więzienia.
2: Pod Tatrami rozpoczęła się kampania remontowa. Drogowcy rozpoczęli m.in. remont drogi w kierunku Morskiego Oka, czyli najbardziej popularnego szlaku w Tatrach. I to na dwóch odcinkach. W Zakopanem zamknięta jest ulica Kasprusie, ale w najbliższych dniach utrudnień można spodziewać się także na kilku innych ulicach w centrum.
6: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej, też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. Remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego.
2: Informował burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
7: Fakty prosto z Francji.
2: Fala upałów prognozowana jest we Francji. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend, ale i przyszły tydzień, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
8: Już jutro temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu. To prawdziwa przyjemność. Po tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody paryżanin.
2: A prognozę w Polsce zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. A za godzinę fakty sprawdzi je Katarzyna Podraza. Zapraszam w imieniu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
9: Witam, dobry wieczór. Reprezentacja Polski w soka, czyli futbolu sześcioosobowym, zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii. Biało-czerwoni pewnie wygrali z Irlandią 4-0, a ostatnią bramkę wyjątkowej urody z dystansu strzelił Kamil Kucharski.
10: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą, bo byłem właśnie troszeczkę zły na to, że w tych dwóch, trzech poprzedzających sytuacjach, gdzie się ratowali Irlandczycy, suma sumarum wpadła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpadł, także fajnie, dziś mi to oddało, ale najważniejsze 3 punkty i zwycięstwo całego zespołu.
9: W ostatnim meczu fazy grupowej jutro broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. Koszykarska Legia Warszawa pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni po raz trzeci pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 98-86 i serię ćwierćfinałową wygrali 3-1. Jeszcze dziś możemy poznać kolejny zespół z awansem do najlepszej czwórki i może to być kolejny zespół stołeczny. Dzikie Warszawa zagrają w półfinale, jeśli po raz trzeci pokonają Trefl Sopot. Początek spotkania o 20:15. Rewolucji nie będzie, zapowiada nowy właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski. Umowa została dziś oficjalnie podpisana i Poldi został zapytany o transfery przed grą o europejskie puchary.
11: Skauci mają listę, Łukasz Milnik ma listę, na tym pracują, żeby wzmocnić ten zespół, bo jak będziemy grać na 3 frontach, to trzeba też mieć kadrę na to. Nie będzie tu rewolucji, że nagle tu będą jakieś nazwiska, tylko trzeba to spokojnie, dobrze zbudować.
9: Co ciekawe, Lukas Podolski, pytany o zakończenie kariery, stwierdził, że jeszcze nie podjął w tej sprawie decyzji. Możliwe więc, że w przyszłym sezonie zobaczymy go w roli grającego właściciela.
1: Wyjątkowe spotkanie z nagraniami, które znacie, ale w takich wersjach nigdy nie słyszeliście.
0: RMF Fitness. Złap ten rytm.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Draza, dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone, zapewnia po rozmowach w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. O tym na początku amerykański korespondent RMF FM. Sprawdzimy też, co dalej z zatrzymanym za oceanem prezesem internetowego kantoru cinkciarz.pl. Powiemy także o sukcesie Micka Jaggera, ale tym razem nie na scenie. Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone. Rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Na jego konferencji prasowej był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dobry wieczór. Tak, dopytywałem ministra o sprawę w czasie konferencji prasowej, bo w ostatnich dniach słyszeliśmy o redukcji sił w Europie, wstrzymaniu rotacji do Polski. Minister powiedział mi, że dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej i Amerykanie nie chcieli dotąd rozmawiać na temat właśnie stałej bazy, zapewniał mnie minister. Teraz ten temat jest na stole. Oczywiście pamiętajmy, że to dla nas ogromne koszty, bo stała obecność wymaga infrastruktury dla żołnierzy. Ich rodzin to niemal potrzeba wybudowania małego miasteczka. W czasie konferencji prasowej minister mówił także, że rozmawiał o sprawie rotacji sił do Polski. Powiedział, że jest ona zawieszona. Na razie nie ma mowy o redukcji sił w Polsce.
2: Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji Marcina P., prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
4: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. Środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych.
2: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Komisja Europejska przyzna Ukrainie niższe kontyngenty na stal, przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli rzecznik komisji. Do tej pory Kijów w związku z wojną korzystał niemal z nieograniczonego eksportu do Unii, w tym do Polski. Nowe środki ochronne wejdą w życie od 1 lipca. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla polskiego hutnictwa?
5: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
6: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Mick Jagger zabiera głos, tym razem nie na scenie. Lider grupy The Rolling Stones doprowadził do odrzucenia planów budowy potężnego wieżowca w Londynie. O jaką inwestycję chodzi? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: 82-letni wokalista od lat mieszka w tej okolicy. Gdyby inwestycja doszła do skutku, luksusowy drapacz chmur brutalnie ingerowałby w krajobraz tej części Londynu, rzucając potężny cień na zabytkową architekturę i odbierając mieszkańcom widok na rzekę. Jagger postanowił wykorzystać swoje potężne wpływy i wraz z innymi mieszkańcami dzielnicy oprotestował inwestycję. Sprzeciw artysty, poparty petycjami okolicznych mieszkańców oraz argumentami architektów, ostatecznie zmusił lokalne władze do odrzucenia planów budowy prawie 30-piętrowego wieżowca.
2: Przed faktami sportowymi zaproszenie na 22. Usłyszycie o dużych kontrowersjach na festiwalu filmowym w Cannes.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Rozegranie Superpucharu Polski na stadionie we Wrocławiu nie jest pewne. Jak mówi RMF FM, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, jutro związek rozpocznie w tej sprawie rozmowy z klubami, żeby wybrać optymalny wariant. Możliwy jest ten z rozegraniem meczu w Poznaniu. Przeniesieniu meczu do Wrocławia sprzeciwili się dzisiaj kibice Lecha, którzy w takim wypadku zapowiedzieli bojkot. Czytajcie więcej na rmf24.pl. Losowanie tenisowego French Open niezbyt fortunne dla czterokrotnej zwyciężczyni Igi Świątek. Polka już w trzeciej rundzie może trafić na Jelenę Ostapienko, z którą jeszcze nigdy nie wygrała. W czwartej rundzie może zagrać z Martą Kostiuk, a w ćwierćfinale z Eliną Świtoliną. Pierwsza z Ukrainek wygrała niedawno turniej w Madrycie, druga w Rzymie, w półfinale pokonując zresztą Igę. W tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa wystąpi sześcioro Polaków. Dziś dołączyła do tego grona Maja Chwalińska, która eliminację przebrnęła po raz pierwszy w karierze. Karol Adamski i Maria Ocioszyńska, himalaiści, właśnie wspinają się na najzimniejszy szczyt świata, Mount McKinley. Gdy byli jeszcze w pierwszym obozie, na wysokości około 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, udało nam się z nimi połączyć i zapytać, co musieli ze sobą zabrać, żeby przetrwać w tak skrajnych warunkach.
9: Maria używała już rękawic, można powiedzieć, szczytowych, czyli łapawic, które z wewnętrzną rękawicą powinny nas chronić do minus 50. Śpiwór, który ma ekstremalne temperatury, w których możemy wytrzymać, maksymalna minus 76. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej temperatury.
8: W wyższych partiach McKinley temperatura spada do nawet minus 50 stopni Celsjusza. Zobaczcie, jak wygląda wyprawa na naszej stronie internetowej. Mamy tam rozmowę wideo z himalaistami.
1: Nie, dziewczyna rapera. Akademia Wychowania Fizycznego też się pojawi i dwa dni akustyki.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Jest prokuratorskie śledztwo po tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W sprawie śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki z tamtejszego żłobka. Polskie służby sanitarne przygotowane na objęcie nadzorem epidemiologicznym kapitana wycieczkowca, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. W faktach także wielka burza w Cannes po światowej premierze filmu Hellgrind. To dzieło sztucznej inteligencji. Dwie opiekunki prywatnego żłobka zostały zatrzymane w sprawie śmierci dwuletniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko utonęło w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, następnie przez ratowników. Jednak okazała się ona bezskuteczna. Stwierdzono zgon chłopca. Przeprowadzono oględziny na miejscu, oględziny zwłok. Te oględziny wstępne nie wykazały obrażeń mogących mieć związek ze zgonem.
2: Informowała prokurator Karolina Staros. Polska jest przygotowana na zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Jak informowaliśmy w faktach, jutro odbędzie się ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
4: Ta osoba była przez cały czas na statku, no jednak kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co się tam dzieje.
5: To jakie warunki będzie musiał mieć kapitan w Polsce? Co trzeba mu zapewnić?
4: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. My, jako Polska, oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić mu właściwe warunki do odbywania kwarantanny.
5: Właściwe warunki, czyli oddzielne mieszkanie?
4: Zgodne z przepisami, bo tutaj wszystko zależy od tego. Jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
5: To był szósty dzień.
4: Więc to już minął pewien czas, więc możemy założyć, że raczej te objawy już się zapewne nie pojawią, jeżeli w najbliższym czasie ich nie będzie.
2: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy nasze poranne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, będzie gościem Piotra Salaka o 7:00. Z kolei 8:02 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Magdalenie Biejat, wicemarszałkini Senatu z Lewicy. Wy też możecie to zrobić poprzez formularz na rmf24.pl.
6: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Fala kontrowersji po światowej premierze pełnometrażowego filmu fabularnego Hellgrind, czyli Piekielna walka, w całości stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji. O tym więcej paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Premiera amerykańskiego filmu Piekielna walka, którego twórcą jest kazachski reżyser Aitore Zoldaskali, odbyła się w Cannes poza ramami międzynarodowego festiwalu, ale bywalcy tej imprezy już się zastanawiają, czy w przyszłości filmy stworzone przez sztuczną inteligencję będą mogły walczyć o Złotą Palmę. Obecny na premierze sławny hollywoodzki reżyser Chuck Russell, twórca znanego filmu Maska, zasugerował, że po raz pierwszy miał wrażenie, iż widzi w tego typu filmie prawdziwych aktorów i że sztuczna inteligencja to przyszłość światowej kinematografii, bo umożliwi ona m.in. znaczne obniżenie kosztów realizacji. Półtoragodzinny film fantastyczno-naukowy pod tytułem Piekielna walka kosztował tylko $500,000 i został stworzony w 2 tygodnie. Are you kidding
2: me? Festiwal filmowy w Cannes zakończy się już w najbliższą sobotę. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta gala wręczenia nagród.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Afimiko Pululu opuszcza Jagiellonię. Gwiazda białostockiego klubu pożegnała się w mediach społecznościowych z fanami i przekazała, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy. W ciągu 3 sezonów Pululu rozegrał dla Jagiellonii 133 mecze, w których strzelił 55 goli. W ubiegłym sezonie został królem strzelców Ligi Konferencji. Nieoficjalnie jego następcą może zostać był napastnik Lecha, Filip Szymczak. Polskie siatkarki rozpoczynają jutro sezon reprezentacji. rotacyjny od meczu z Turcją w turnieju towarzyskim w Genui. Dla trenera Stefano Lavariniego to okazja do przetestowania kilku zawodniczek, w tym czekającej na debiut 19-letniej Mai Koput, odkrycia sezonu w Tauron Lidze Siatkarek.
9: Trochę zestresowana, ale też jestem podekscytowana, że w tak młodym wieku, w ogóle, że jestem tutaj, to jest naprawdę dla mnie ogromne osiągnięcie być wśród tych dziewczyn. Zawsze je oglądałam w telewizji i tak je podziwiałam i teraz to jest niesamowite uczucie w ogóle być tutaj.
8: Siatkarki w Genui ruszają do boju o 17:00, nasi siatkarze z kolei w Silesia Cup w Katowicach o 20:00 z Ukrainą. Kara dla Śląska Wrocław za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz pierwszej ligi podtrzymana. Najwyższa komisja odwoławcza PZPN zdecydowała, że klub musi zapłacić okrągły 1 000 000 zł. Śląsk tłumaczył decyzję względami bezpieczeństwa, ale zdaniem komisji rażąco naruszył regulamin rozgrywek. Mecz się nie odbył, bo Wisła w ramach protestu nie przyjechała do Wrocławia, za co Śląsk otrzymał walkover. Na koniec basketliga, w której ważą się losy ćwierćfinałowej rywalizacji Dzików Warszawa i Trefla Sopot. W ostatniej kwarcie tego zaciętego spotkania Dziki prowadzą 73-67. Jeśli wygrają po raz trzeci, to awansują do półfinału.
1: Przed nami pogodna noc. Od 6 na Wyżynie Śląskiej, 9 stopni w centrum, 11 na Podkarpaciu. Piątek zapowiada się z pogodną aurą. Dużo słońca, albo więcej słońca, tylko na południu możliwy słaby przelotny deszcz. 20 na Suwalszczyźnie, 22 kreski w centrum. Najcieplej jutro aż 24 na Dolnym Śląsku. Poblista Plus, urodziny artysty tajemnicy, tajemniczego...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ekman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek najnowsze doniesienia zza oceanu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 żołnierzy. O uwagę prosimy kierowców mazowieckim. Są tam problemy z przejazdem. W tych faktach dowiecie się także, za ile sprzedano w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla. Zaczynamy od pilnej informacji zza oceanu. Prezydent USA Donald Trump przekazał właśnie, tu cytat, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy, przekazał amerykański przywódca. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. Uwaga kierowcy! Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na krajowej 62 w Mazowieckiem. Do wypadku doszło w pobliżu Czarnowa między Nowym Dworem Mazowieckim a Serockiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nie będzie dodatkowych procedur sanitarnych w Polsce w związku z epidemią wirusa Ebola w Afryce. Takie zapewnienie padło w czasie dzisiejszej debaty w Radiu RMF 24. Tematem były zagrożenia zdrowotne w miejscach, które mogą być celem naszych wakacyjnych podróży. Indyjskie MSZ ogłosiło dzisiaj, że z powodu epidemii wirusa Ebola przełożono szczyt Indie, Unia Afrykańska w Delhi.
3: Jeżeli chodzi o wirus Ebola i o Afrykę, no, mówimy tutaj o bardzo konkretnych lokalizacjach i o miejscach, w których ten wirus co jakiś czas się pojawia.
4: Teraz to Demokratyczna Republika Kongo, Sudan?
3: Tak, Sudan.
4: Uganda?
3: Uganda, czyli tak naprawdę to jest środkowa Afryka. Zagrożenie dla nas, dla regionu europejskiego jest niskie.
4: Co warto wiedzieć dzisiaj z naszej polskiej perspektywy na temat wirusa Ebola?
5: Niestety śmiertelność potrafi sięgnąć 90%. Każdy podróżujący w momencie, kiedy się pojawiają jakiekolwiek objawy, należy się bezpośrednio zgłosić do najbliższego szpitala chorób zakaźnych.
4: Szwecja wydała komunikat i są montowane specjalne tablice na szwedzkich lotniskach, a na tych tablicach informacje na temat zagrożenia wirusem Ebola. Czy Polska przygotowuje jakąś reakcję, jakieś działania podobne?
3: Wiemy, co się dzieje na świecie, ale Polska jest w tej chwili zabezpieczona i nie są planowane żadne dodatkowe działania.
2: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego Markiem Waszczewskim i lekarką profesor Bożeną Walewską rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Całą debatę możecie obejrzeć na rmf24.pl. Tak wolno pensje nie rosły od lat. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym polskim wynagrodzeniu. W kwietniu wyniosło 9530 zł brutto. Na rękę to nieco ponad 6920 zł. O pensjach Polaków dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
2: Prawie 3 lata minęły od przejścia tarczy drążącej tunel pod Łodzią pod ulicą Mielczarskiego, a mieszkańcy kamienicy pod numerem 26 z przerażeniem obserwują pojawiające się nowe pęknięcia ścian i sufitów w ich mieszkaniach. Ich zdaniem konstrukcja budynku została naruszona i obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
7: Drzwi też poprawialiśmy, ślusarz musiał przejść, ponieważ nie da rady było wejść do domu po przejściu tarczy.
8: Kiedy zgłaszacie te problemy, to co słyszycie?
7: No to, że będzie z czasem, mają nam to naprawić i zrekompensować, ale zero odzewu i nikt się tym nie interesuje. Nikt u nas od 3 lat nie był, w ogóle nie przyszedł. Wizja lokalna była zaraz po przejściu tarczy, jak pozwoli nam wrócić do domu, to wtedy tylko przyszli, porobili zdjęcia.
9: Przychodzą tylko ludzie, którzy zakładają jakieś mierniki na szczeliny, które pękają. Nikt tego nie kontroluje tak naprawdę.
2: Z mieszkańcami kamienicy w Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
10: Te fakty robią wrażenie.
2: Za 450 160 euro, czyli za niespełna 2 miliony złotych, sprzedano na aukcji w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla, liczące 14 stopni. Chodzi o odcinek, który kiedyś łączył drugą i trzecią kondygnację wieży i został zdemontowany w 1983 roku. Pozostawał on w rękach prywatnych przez ponad 40 lat. Wyceniany był przed aukcją na 120-150 tysięcy euro. I na koniec przypominamy jeszcze pilną informację z oceanu. Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Do tych informacji wrócimy w kolejnych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dobry wieczór. W studiu RMF FM Anna Maria Sieklucka.
0: Słuchacie RMF Fitness.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od informacji wieczoru. Donald Trump przekazał, że wyśle do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Za chwilę połączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM. Będą też najnowsze doniesienia z Włoch w sprawie stanu zdrowia Polki rannej w ataku w Modenie. W faktach także niezwykły projekt londyńskich naukowców. Po tygodniu dyskusji na temat sił wojskowych USA w Polsce nagły zwrot akcji. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju 5000 żołnierzy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, proszę o szczegóły.
3: Kłaniam się. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy w Polsce. Są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji, napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, dodał Don Bacon. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Oświadczył na portalu X, że stał i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. O decyzji Trumpa w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce przeczytacie także na rmf24.pl, a do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Jako wciąż poważny określili lekarze stan 53-letniej Polki, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód uderzył w grupę osób. Kobieta przebywa na oddziale intensywnej terapii. Sprawcą zdarzenia jest 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został zatrzymany. Rannych zostało w wypadku łącznie 8 osób, w tym 4 ciężko.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach dotyczących środków przymusu bezpośredniego. Ich zdaniem obecnie funkcjonariusze w wielu przypadkach boją się interweniować. Dlaczego według policjantów obecne przepisy wymagają korekty? O tym powie reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Są zbyt ogólne i zostawiają dużą swobodę interpretacji, mówili mi związkowcy. W praktyce każda interwencja z użyciem pałki czy gazu może być później rozpatrywana pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień. Takie postępowanie toczy się na przykład wobec policjanta z Sopotu.
6: Został oskarżony przez panią prokurator w związku z użyciem gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał zostać doprowadzony do prokuratury, nie wykonywał poleceń, miał noże w ręku, stwarzał zagrożenie. Pomimo, że został doprowadzony, w pierwszej instancji został skazany za naruszenie nietykalności policjanta. Pani prokurator stwierdziła, że zostały przekroczone uprawnienia.
5: Mówił młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności. Propozycje zmian trafiły do Sejmowej Komisji Petycji oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się postulatom policjantów.
2: Uczeni planują przywrócić do życia gigantycznego, mierzącego ponad 3,5 metra ptaka moa. Chcą tego dokonać przy użyciu sztucznego jaja. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Potężny nielot zniknął z terenów Nowej Zelandii ponad 6 wieków temu. Firma Colossal Biosciences zapowiada, że dysponuje odpowiednią technologią i planuje go ożywić. Umożliwi ona rozwój embrionów w specjalnej komorze od wczesnego etapu rozwoju aż do wyklucia. Ze względu na swoje kolosalne rozmiary, ptak ten z powodzeniem odpierał ataki drapieżników, ale w starciu z człowiekiem okazał się bezbronny. Projekt przywrócenia moa do życia jest wspierany przez pochodzącego z Nowej Zelandii reżysera filmowej trylogii Władca Pierścieni, Sir Petera Jacksona. Jest on także zagorzałym kolekcjonerem kości wymarłego giganta.
2: Czekamy z niecierpliwością na finał tego naukowego projektu, a z nowymi faktami wracamy o pierwszej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 5 minut po północy, więc oficjalnie jesteśmy już po tej spokojniejszej stronie dnia.
0: Słuchacie RMF Fitness.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Fala komentarzy za oceanem po wpisie Donalda Trumpa o 5000 żołnierzy USA, którzy przyjadą do naszego kraju. Te głosy zebrał waszyngtoński korespondent RMF FM. Powiemy też o reakcjach polskich polityków. Zmotoryzowani, posłuchajcie, na jakie maksymalne ceny paliw musicie się przygotować. O uwagę prosimy też kibiców Górnika. Prezydent Donald Trump ogłasza, do Polski wysłanych zostanie 5000 żołnierzy. Po ponad tygodniu od pojawienia się informacji o wstrzymaniu rotacji, a nawet zmniejszeniu liczebności wojsk USA w Polsce, prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że żołnierze przyjadą do naszego kraju. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co napisał Trump?
3: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To dokładnie napisał amerykański przywódca na swoim portalu społecznościowym. Decyzja Trumpa spotyka się w Kongresie z dużym zadowoleniem wielu republikańskich i demokratycznych polityków. Podkreśla, że to dobra decyzja i że USA powinny wspierać Polskę. To jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreślił republikański kongresmen Don Bacon. Komentarze w mediach i portalach społecznościowych są natomiast różne, także takie, że po klęsce Orbana teraz Donald Trump próbuje wzmocnić swojego skrajnie prawicowego sojusznika, prezydenta Polski, kosztem proeuropejskiego, centrowego rządu w Polsce. Niezależnie od komentarzy, ważne jest to, że w Polsce będą stacjonować amerykańscy żołnierze. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Polscy politycy odnieśli się w mediach społecznościowych do ostatniego wpisu Donalda Trumpa w sprawie wojsk USA w Polsce. Jak podawaliśmy w faktach, prezydent Karol Nawrocki podziękował na portalu X amerykańskiemu przywódcy za, tu cytat, przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Polski prezydent oświadczył, że stał i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz również na platformie X napisał, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem.
4: Śledzimy fakty.
2: Jest decyzja o zakazie wstępu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. Itamar Ben-Gwir, machając flagą Izraela, szydził z klęczących i skrępowanych zatrzymanych przez siły obrony Izraela aktywistów flotylli Samud, płynącej z pomocą do Strefy Gazy. Szef MSZ-u polecił wezwać w tej sprawie charge d'affaires Izraela w Warszawie i zawnioskował o objęcie Itamara Ben-Gwira zakazem wjazdu do Polski.
5: Decyzja, z którą minister Sikorski zwrócił się do MSWiA, myślę, że jest idealnym sygnałem tego, jak konkretna była ta rozmowa. To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
2: Relacjonował rozmowę z izraelskim dyplomatą rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Izraelczycy zatrzymali na wodach międzynarodowych m.in. dwoje obywateli polskich. Oboje opuścili już Izrael. W faktach teraz informacje dla kierowców. Za litr benzyny 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 6 zł i 48 groszy. To 2 grosze mniej niż wczoraj. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr. Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Lukas Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzańskiego zespołu. W Zabrzu wierzą, że dla Górnika będzie to nowe otwarcie.
6: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
7: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
6: Na pewno, bardziej niż teraz.
8: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
9: Ja chodzę na Górnik 5 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów.
10: Z
1: pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych. I ta informacja kończy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Pięć minut po pierwszej, jedziemy dalej. Tu program Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak.

Wkrótce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dance.
1: Let me talk to you.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Fitness. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Karol Płaczkiewicz, witamy.
2: Zgadza się, jestem, witam. Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To najważniejsza informacja tej nocy. Zaczniemy od komentarzy po decyzji Donalda Trumpa. Unia Europejska wprowadzi limity na ukraińską stal. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Powiemy też o niesamowitym wyczynie lekarzy jednego z poznańskich szpitali. Jest druga. Zaczynamy.